Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: talk about.
1: 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bon Ton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: resort finansów o wygaszaniu pakietu CPN. Idzie duża zmiana w pogodzie, to już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. A wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Szpitalu Południowym ruszył już zarządzony przez miasto audyt. A w zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, czy Dawid Kacprzyk mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL-u Jakub Kosikowski.
1: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
0: A za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
2: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MON-u. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. A jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
3: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą,
0: mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru to dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
4: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: Prawie 40% Polaków uważa też, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Przelotny deszcz na północy i na wschodzie, ale przejaśnień też nie zabraknie. A na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
5: Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Na początku sierpnia 1971 roku lokalna prasa opisywała sukces chełmskiego kombinatu. Cementownik Kurier Lubelski 10 sierpnia informował: rozpoczęły się roboty przygotowawcze do budowy cementowni Chełm 3. W zasadzie nie będzie to samodzielny zakład produkcyjny, a tylko czwarta nitka technologiczna Chełma 2, wytwarzająca rocznie 360 tysięcy ton cementu szybko twardniejącego super. Zapowiadano, w Białym Zagłębiu dymić więc będzie 12 kominów pieców obrotowych, wytwarzających rocznie przeszło 3 300 000 ton cementu. Nowa inwestycja zostanie wzniesiona kosztem 805 milionów złotych, przy czym część środków jest przeznaczona na cele socjalno-bytowe. Między innymi z tych pieniędzy powstanie żłobek dla 80 dzieci, nastąpi rozbudowa istniejącego przedszkola o 90 miejsc, a załoga cementowni otrzyma 150 nowych mieszkań. Decyzją prezydium rządu z 31 maja Chełm 3 został zaliczony do grupy inwestycji szczególnie ważnych dla produkcji dóbr konsumpcyjnych z terminem zakończenia budowy w trzecim kwartale 1973 roku.
1: Informacja o ciągle trwającej w zasadzie rozbudowie cementowni, chociaż w tytule mamy liczbę mnogą. Oczywiście warto pamiętać, że w tym czasie funkcjonował kombinat cementowy Chełm, gdzie oprócz cementowni Chełm

oczywiście w skład wchodziła również cementownia w Rejowcu. Rzeczywiście tą podstawową część cementowni oddano do użytku w 1960 roku. Był to Chełm 1, budowany od 1956 roku. Później rozpoczęto budowę Chełma 2, który w zasadzie już został ukończony, ale z tego co widzimy miała nastąpić kolejna rozbudowa. Ciekawa, że traktowana właściwie jako budowa cementowni Chełm 3, chociaż z tekstu wynika, że w zasadzie problem dotyczył tylko budowy kolejnego właśnie pieca z kolejnym 12 kominem. Podano oczywiście szczegóły, jak to miało wyglądać. To miała być instalacja dosyć nowoczesna, produkująca również bardzo nowoczesny cement. Sporo kosztów. Musiała tutaj oczywiście podjąć decyzję Rada Ministrów jak najbardziej. No i rzeczywiście przystąpiono do realizacji. Ostatecznie rzeczywiście zrealizowano te działania do roku 1973. Używano w tekście określenia Chełm 3, chociaż właściwie z historii cementowni wynika, że cementownia Chełm 3 była budowana dopiero w latach 90. i oddana do użytku w 1999. W międzyczasie oczywiście unowocześniono lub rozbierano wcześniejsze zakłady Chełm 1 i Chełm 2. No tak wynika z różnorodnych publikacji prasowych, chociaż też warto zwrócić uwagę, że nie mamy takiego kompleksowego opracowania dziejów cementowni, a pewnie też z racji kolejnych rocznic takie opracowanie by się przydało, no nie mówiąc o znaczeniu zakładu w funkcjonowaniu miasta. Informacja była oczywiście dosyć intrygująca, stąd pojawiła się na pierwszej stronie Kuriera Lubelskiego z jakimś uzupełnieniem na kolejnej stronie, więc rzeczywiście jeśli chodzi o działalność cementowni, był to niewątpliwie dosyć ważny moment w jej historii.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
4: Hey! Bon Radio. Radio.

0: Hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś opowiemy historię utworu, który jest esencją filmowego klimatu, zmysłowości i niszczącej siły pożądania. Odkurzamy rok 1989, brytyjskiego wokalistę i aktora Chrisa Isaaca i jego nieśmiertelną, melancholijną balladę Wicked Game.

Wicked Game jest utworem niezwykłym z kilku powodów. Został napisany z myślą o kultowym filmie Dzikość serca w reżyserii Davida Lyncha. Ten film, mroczny, psychodeliczny i jednocześnie romantyczny, idealnie pasował do onirycznej, nieco niepokojącej atmosfery, którą Isaac stworzył swoją gitarą i głosem. Co ciekawe, mimo tego filmowego rodowodu, piosenka początkowo nie była hitem. Potrzebowała małego cudu, by trafić do szerokiej publiczności. Ten cud wydarzył się za sprawą DJ-a z Atlanty, Lee Chainsnuta, który zafascynowany utworem zaczął puszczać go w kółko, ale w wersji instrumentalnej. Dopiero gdy słuchacze zaczęli masowo dzwonić, domagając się wersji z wokalem, wytwórnia musiała zareagować. Piosenka stała się globalnym hitem dopiero w 1990 roku. Ale prawdziwą legendę stworzył teledysk. Czarno-białe ujęcia, piasek, morze i dwoje ludzi. Chris Isaak i supermodelka Helena Christensen. Ten klip, wyreżyserowany przez Herba Ritza, to mistrzostwo stylizacji. Był tak zmysłowy, intymny i piękny, że momentalnie stał się ikoną ery MTV i na zawsze przykleił do utworu aurę erotycznej tajemnicy. Wicked Game to jest ta historia o zakazanej, niebezpiecznej miłości. O tej grze, którą podejmujesz, wiedząc, że może cię zniszczyć, ale nie możesz się powstrzymać. No one loves no one, nobody loves no one. To jest gorzka puenta, która tkwi w tle tej hipnotyzującej melodii. Dziś odkurzamy to arcydzieło zmysłowego rocka, które brzmi, jakby zostało nagrane wczoraj. Zadbajcie o klimat, przygaście światła. Chris Isaak i Wicked Game w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na Trady.

0: 20%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Reklama.

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
1: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
0: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
2: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
0: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
3: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
0: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Chełmie gotowe do uruchomienia, ale nadal nie ma dyrektora. 4 dotychczasowe konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia, dlatego miasto ogłosiło 5. nabór. Placówka ma zapewniać wsparcie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. W Krasnym Stawie odbędą się obchody 200. rocznicy zakończenia działalności biskupstwa chełmskiego. Uroczystości rozpoczną się w piątek mszą, a następnie w Krasnostawskim Domu Kultury zaplanowano sesję historyczną poświęconą dziejom diecezji chełmskiej i jej znaczenia dla regionu. Mimo krytycznych głosów części radnych, burmistrz Rejowca Fabrycznego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Za jego udzieleniem zagłosowało 10 radnych, przeciw było 4. Władze miasta podkreślają poprawę sytuacji finansowej, wzrost wartości majątku oraz zmniejszenie zadłużenia samorządu. O czym więcej w wiadomościach lokalnych zapraszam o 7.30.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dziś sporo przejaśnień w ciągu dnia. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Dzisiaj mam ochotę nie tylko się ukłonić w waszym kierunku, ale was bardzo mocno wyściskać. Cieszę się, że znów mogę być razem z wami. Mamy wtorek, 16 czerwca, przy mikrofonie Fox i aktualnie 6 po 7.

0: Dzień dobry, ponownie pozwólcie, że na przywitanie, na dobry początek dnia w sumie też przyjrzymy się, sprawdzimy sobie kartkę z kalendarza. No i tak, wyrwamy sobie piętnasteczkę, zostaje nam szesnastka. 16 dzień czerwca to też 167 dzień roku, 25 tydzień roku. No i swoje imieniny obchodzi Anetka, Alinka, Justynka, Benio, Jan oraz Judytka. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj jeszcze w kartce z kalendarza nietypowe święta, Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma oraz Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Przysłowie jeszcze na dzisiaj: nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. No i faktycznie tak jest, co weekend tylko mam wolny czas i biorę się za kosiarkę, wychodzi chmura i leje.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dzisiaj, czyli 16 czerwca, na pewno działo się coś ważnego w historii, no i postaram się dla Was coś ciekawego znaleźć, bo być może też chcecie być częścią tej historii i

i właśnie świętować i gdzieś tam celebrować takie wydarzenia. Na pewno imieniny i urodziny to trzeba koniecznie świętować. Natomiast jeśli chodzi o 16 dzień czerwca, to na przykład tak lokalnie, tak, no bo światowo nawet nie ma co, chociaż jest tych wydarzeń dość sporo na świecie, ale lokalnie. Gdybyście mieli dzisiaj czas, żeby po południu wybrać się na przykład do Krakowa, no pasowałoby wziąć nocleg, bo wrócicie bardzo późno, ale jednak, no to proszę bardzo, w Krakowie dokładnie właśnie 16 czerwca 1898 roku uroczyście odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, jeden z najważniejszych symboli polskiej pamięci narodowej na rynku głównym. Dzisiaj jak cykniecie sobie tam zdjęcie przy tym pomniku i wrzucicie w media społecznościowe, wirale jak złoto.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Z wygraną w Eurojackpot

0: daje wolność na bogato.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
7: Nie dajcie się prosić. Po prostu zostańcie z nami. Warto, bo już dosłownie teraz mamy dla Was do zaprezentowania najświeższe informacje lokalne. Radia Bonton.
8: Eliza Kudolska, Nowosad. Dzień dobry. Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 7:30. Budynek jest gotowy, wyposażenie zakupione w ramach przetargów, nabór uczestników trwa, a dyrektora wciąż brak. Powodzenia w wyłonieniu szefa. Brakuje centrum opiekuńczo-mieszkalnemu w Chełmie. Placówka, która ma pełnić rolę ośrodka wsparcia dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich rodzin, powstała w ramach ministerialnego programu. Infrastruktura jest gotowa, jednak konkursy, które miały za zadanie wyłonienie osoby zarządzającej, kończyły się do tej pory niepowodzeniem. Odbyły się 4 postępowania rekrutacyjne, ogłoszone 12 czerwca. Konkurs jest już 5. Urząd Miasta nadal poszukuje kandydata z wyższym wykształceniem, co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze pomocy społecznej oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 5,5 do 7 tysięcy złotych brutto. Do obowiązków przyszłego dyrektora będzie należało m.in. kierowanie działalnością centrum, zarządzanie kadrą, przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji wewnętrznej, opracowywanie planów finansowych oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki. W Krasnym Stawie uczczą 200. rocznicę zakończenia działalności biskupstwa chełmskiego. Uroczystości odbędą się w piątek. Obchody rozpoczną się o 9:00 mszą świętą w kościele świętego Franciszka Ksawerego. Dalsza część wydarzenia zaplanowana jest w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Rozpocznie się tam sesja historyczna poświęcona dziejom diecezji chełmskiej i jej znaczeniu dla regionu. W programie przewidziano 3 wystąpienia badaczy i regionalistów. Jako pierwszy głos zabierze dr Leszek Janeczek, który głosi wykład 336 lat istnienia diecezji chełmskiej w Krasnym Stawie. Następnie Zbigniew Atras przedstawi referat na temat rozwoju sieci parafialnej w diecezji chełmskiej, a całość spotkania zwieńczy wystąpienie Zbigniewa Lubaszewskiego, który przybliży słuchaczom postaci biskupów chełmskich w XVII wieku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Podczas 27. sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny odbyła się jedna z najważniejszych debat w roku samorządowym nad raportem z wykonania budżetu za miniony rok. Mimo ostrej krytyki ze strony części radnych, burmistrz uzyskał absolutorium. Głosowanie zakończyło się w jednoznaczny sposób. 10 radnych opowiedziało się za, 4 było przeciw. Skarbnik miasta Sławomir Kowalski zaprezentował szczegółową analizę wykonania budżetu. Z przedstawionych danych wynika, że suma bilansowa miasta wzrosła z 54 milionów do ponad 62. Było to przede wszystkim efektem zwiększenia wartości wartości aktywów trwałych o około 8 milionów złotych. Dochody budżetu wykonano na poziomie ponad 94%, natomiast wydatki na poziomie ponad 93%. Skarbnik omówił też strukturę dochodów, w której znaczącą rolę odgrywają wpływy z PIT oraz środki pozyskiwane na inwestycje. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Instytucja zwróciła jednak uwagę na kilka kwestii wymagających poprawy, przede wszystkim na bardzo niski stan środków na rachunku bankowym pod koniec roku oraz wykorzystanie w grudniu części wpływów z PIT należnych za kolejny rok budżetowy. Skarbnik informował także o błędzie księgowym, który doprowadził do przekroczenia planu wydatków na odsetki o około 13 tysięcy złotych. Ten temat w szczegółach porusza na swojej stronie Supertydzień Chełmski.
0: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcinku, co na drogach? Hulajnogi, rowery, samochody, ty wszystko wiesz, przyjacielu. Powiedz to, co najcenniejsze naszym ludziom o tej porze. Troszeczkę ich obudzimy i rozbudzimy. To niektórzy może są faktycznie zdenerwowani teraz, wsiadając do swojej fury, bo na przykład zatankowali właśnie samochód, no i muszą jechać dalej z dużo lżejszym portfelem. Oddajemy głos przy mikrofonie Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Od wczoraj na drogach w całej Europie policja prowadzi akcję pod kryptonimem Operation Alcohol and Drugs. Jak sama nazwa wskazuje, wymierzoną w kierowców, którzy uznali, że bycie trzeźwym i przytomnym jest zbędne. Wzmożone kontrole będą prowadzone do niedzieli włącznie, a nam pozostaje mieć nadzieję, że po weekendzie będziemy mogli mówić o poprawie statystyk. Do końca roku Roadpool planuje przeprowadzić jeszcze kilka innych operacji, kolejną w dniach 6-12 lipca, a będzie ona skupiona na kierowcach jednośladów od motocykli przez rowery aż do hulajnóg. W dalszych planach są jeszcze akcje wymierzone m.in. w miłośników przekraczania prędkości i rozmawiania przez telefon podczas jazdy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Don Tom.

0: reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Chrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.
14: Macie psa? To posłuchajcie uważnie. 10 minut przed godziną 8 zaglądam sobie na nasz portal supertydzień.pl. Słuchajcie, jeśli wasz pies uważa, że jest najważniejszym członkiem rodziny, to mamy dla niego świetną wiadomość. 20 czerwca przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie, uwaga, to będzie ciężko wypowiedzieć, psiebrane psy witanie. Lata. W programie między innymi wybory psie pięknego lata, pokaz psa policyjnego, spotkanie z behawiorystą i wiele, wiele innych atrakcji, no dla całych rodzin niemalże. Co ważne, wydarzenie ma również charakter charytatywny, no i w czasie imprezy będzie można wesprzeć hospicjum starego psa, które opiekuje się czworonogami potrzebującymi pomocy. No coś pięknego. Przyjdźcie i pobawcie się ze swoimi pupilami, tym bardziej, że pogoda powinna już dopisywać. Jeśli chodzi o psy, no to chciałbym się pochwalić moim, tak? No bo są psy generalnie, które aportują piłkę, tak? Są takie, które pilnują domu, ale są też takie jak na przykład mój, który przez cały spacer prowadzi mnie dokładnie tam, gdzie sam ma ochotę.
13: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
9: Tato, słyszałeś o ACR?
10: A co to jest ACR?
11: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
9: To tu, gdzie ten robot?
11: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
2: Reklama.
14: To jest Bonton Radio.

0: Puława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nexta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
1: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
0: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
2: I naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
0: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Po deszczowej nocy i wczesnym poranku w ciągu dnia sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju. A na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu będą możliwe burze. Na termometrach do 15 stopni, na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: 6:06, tu Fox, witam, dzień dobry. Już za chwilę czas na rozmowę z gościem Radia Bonton.
6: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
10: Gość radia Bon Ton.
11: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Krawcowej. To zawód, który przez lata bardzo się zmienił, ale wciąż opiera się na tych samych wartościach. Dokładności, kreatywności i pracy z ludźmi. Z tej okazji do naszego studia zaprosiłam osobę szczególnie mi bliską. Krawcową z ponad 30-letnim doświadczeniem. Właścicielkę własnej pracowni krawieckiej. Prywatnie jest to również moja mama, dlatego dzisiejsza rozmowa będzie miała wyjątkowy charakter. Jest z nami Wioletta Pacześniak. Cześć mamo.
12: Cześć Asiu, witam słuchaczy.
11: Zacznijmy od tego, aby może opowiedzieć naszym słuchaczom, jak zaczęła się twoja przygoda z krawiectwem. Czy od początku wiedziałaś, że to będzie twój zawód?
12: No moja przygoda z krawiectwem zaczęła się pewnie tak jak większość małych dziewczynek, od szycia ubranek dla lalek. Później skończyłam szkołę w kierunku krawieckim i zaczęłam pracę. Zawód swój wykonuję już ponad 30 lat. Teraz od 2 lat mam swoją działalność i szyję ubrania dla klientek i jestem z tego powodu bardzo zadowolona.
11: Czy pamiętasz, jakie już były te twoje pierwsze prace, te nie ubranka dla lalek, ale te, które należały już do ciebie? Jaki projekt jako pierwszy powstał? Co uszyłaś od początku do końca sama?
12: Oczywiście, że pamiętam. Była to prosta spódnica. Dzisiaj pewnie dostrzegłabym w niej dużo niedoskonałości, ale wtedy było to dla mnie, byłam z niej bardzo dumna. No, szyło się z różnych tkanin, które trafiły się pod rękę. Najczęściej to były prześcieradła mamy mojej, która nie była z tego powodu za bardzo zadowolona, ale musiałam na czymś próbować.
11: Czy na przestrzeni lat ten zawód bardzo się zmienił? Jak wyglądało to krawiectwo kiedyś? Jak wygląda teraz? Czy rozwój technologii również sprzyja twojemu zawodowi?
12: O tak. Bardzo zmieniło się krawiectwo. Na początku były maszyny bardzo proste, bardzo zwykłe. Dużo trzeba było wykańczać rzeczy ręcznie, a teraz no, wszystko poszło bardzo do przodu. Są tak skomputeryzowane maszyny, które wykonują za nas bardzo dużo różnych czynności. Także odpocząwszy od dziurek do podszywania dołów w sukienkach. No, na początku trzeba było oczywiście wszystko nauczyć się ręcznie zrobić, wykonać podszywanie dołów w spódnicach, w sukienkach, w spodniach, robienie dziurek ręcznych. No, teraz większość robią to maszyny.
11: W twojej pracowni jest tak wiele maszyn. Czy uważasz, że mając mniej tego sprzętu, także można właściwie wykonywać ten zawód?
12: Myślę, że tak, bo większość no niestety krawcowych, które mają swoje zakłady krawieckie, mają tak naprawdę 2 maszyny. Jedną do szycia, drugą overlock do obrzucania. Ale ja po swoich długich latach pracy pracowałam na maszynach bardzo specjalistycznych, no i nie wyobrażam sobie już szycia na jednej maszynie, przez to mam tak dużo sprzętu, żeby wykonywać swoją pracę najbardziej profesjonalnie jak się da.
11: A jakie usługi klienci najczęściej zlecają? Czy są to poprawki, czy jednak szycie sukni, sukienek od podstaw?
12: Najczęściej do mnie jednak przychodzą z swoimi projektami i chcą, żeby im uszyć coś wyjątkowego, coś innego niż w sklepach. No i powiem, że bardzo zwracają uwagę na detale, na wykończenie, na to, jak układa się tkanina, jak wygląda model. No oczywiście mam też bardzo dużo różnych przeróbek i poprawek. No z zimą, jesienią to zazwyczaj jest wszywanie zamków do kurtek, bo to często i gęsto się psuje. Skracanie spodni dla mężczyzn do garniturów. Kobiety też bardzo dużo, bo zawsze mówią, że teraz te ubrania to chyba są szyte na kobiety o 2-metrowych wzroście. O, także muszą skracać. No i jest dużo. Jest, powiem tak, pół na pół akurat w mojej pracowni. Szycie miarowe i przeróbki.
11: A jakie zlecenie było dla ciebie szczególnie ważne? Jakie zapadło ci w pamięć?
12: Takim jednym szczególnym zleceniem, które miałam, to była suknia ślubna. Tak naprawdę to pierwsza moja suknia ślubna, którą szyłam. I klientka po nałożeniu do kolejnej miary zauważyła łzy w oczach. W pierwszej chwili myślę sobie, o Boże, chyba tak, niezadowolona. Ale za chwilę pytam się, co się stało. A ona mówi, że tak się wzruszyła, że tak ładnie wygląda. To było dla mnie jeden taki naprawdę przejmujący moment. Drugim wyzwaniem, które w tym roku, to był projekt strojów na jasełka. W ciągu miesiąca musiałam uszyć ponad 40 sztuk odzieży na pastuszków, na aniołki, na różne osoby, które tam występowały, ale później dostałam zaproszenie na te jasełka. Było bardzo sympatycznie, wszyscy mi bardzo gratulowali, bardzo dziękowali za super wykonaną pracę. No, bardzo było to sympatyczne, chociaż nie powiem, dosyć ciężka sprawa do wykonania na jedną osobę, tyle sztuk odzieży.
11: Powiedz, jakie cechy powinna mieć osoba, która chce zostać krawcową, która myśli, że jest to zadanie właśnie dla niej, ale jednak jakie cechy powinna posiadać, aby udało jej się ten zawód wykonywać?
12: No, przede wszystkim cierpliwość. W tym zawodzie nie można zrobić nic w pośpiechu. Tu musi być wszystko przemyślane, na pewno cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. I zastanawianie się nad tym, moja mama zawsze mówiła do mnie, 5 razy pomyśl, zanim raz utniesz. I dużo w tym jest prawdy.
11: A czy po tylu latach pracy szycie nadal sprawia ci przyjemność, czy wykonujesz ten zawód od lat, więc jest to już dla ciebie taka codzienność?
12: Gdyby mi to nie sprawiało przyjemności, pewnie bym nie otworzyła swojej pracowni. Mam nawet taką klientkę, która przychodzi do mnie i mówi, że przyszłam do czarodziejki. I poniekąd jest trochę w tym prawdy, bo dostając kawałek tkaniny, którą później przetwarzam w odzież, to jest troszeczkę magia.
11: A czy zauważyłaś takie sytuacje, aby przychodziły do ciebie osoby, no szczególnie te młode, które myślą, że może same by umiały taką czynność wykonać, i czy jest takie zainteresowanie krawiectwem? Czy zdarzają się klientki, które podpytują, jakby to zrobić w domu własnymi środkami?
12: No niestety nie. Nie mogę powiedzieć, że jest zainteresowanie. Wręcz bym powiedziała, że trochę. Trochę ten zawód jest jakby umierający, tak powiem, bo no niestety nie ma żadnych szkół. Nie ma gdzie się uczyć. No niestety, no próbować trzeba też mieć na czym, no bo żeby się nauczyć, no to trzeba mieć maszyny, trzeba mieć sprzęt, trzeba mieć na czym się nauczyć, a i od kogo się nauczyć, bo to, że ja się nauczyłam, to są moje naprawdę lata praktyk i ciężkiej pracy, ale zawsze ktoś tam gdzieś z boku był, kim mogłam się doradzić i kim podeprzeć w jakichś swoich planach.
11: Czego ciebie nauczył ten zawód przez te wszystkie lata pracy?
12: No, nauczył. Czego mnie nauczył? Nauczył mnie na pewno cierpliwości i pokory. I nauczył mnie też rozmowy z klientem, kontaktu z ludźmi. Przychodzą do mnie osoby młodsze, starsze, różne, z którymi zawsze mogę o czymś porozmawiać. Są otwarte na rozmowę. O, i wracają do mnie zawsze z uśmiechem, z jakimiś prezentami, ze słodyczami, z kwiatkami. Także jest naprawdę, naprawdę sympatycznie.
11: A jakie rady mogłabyś dać osobom, które chcą zacząć nauczyć się szyć? Od czego trzeba zacząć? Czy trzeba od razu kupić maszynę i wszystkie te sprzęty, czy próbować szyć ręcznie? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
12: No myślę, że jeżeli ktoś nie ma zamiaru dalej po prostu tego robić, no to szkoda pieniędzy na wydawanie na sprzęt. Można oczywiście, podejrzewam, że w każdym domu stoi jakaś maszyna walizkowa, która zapomniana jest, a można ją uruchomić i zacząć sobie po prostu pomału, po troszeczkę coś tam uszyć. Podwinąć jakąś serwetkę, podwinąć jakieś prześcieradło, jakieś proste, naprawdę proste rzeczy i próbować i to tak jak z miłością. Nie zawsze ona jest, ale z czasem przychodzi. Tak samo i u mnie jest z krawiectwem. Nie od razu było różowo i nie od razu było pięknie, ale z czasem przyszła ta miłość właśnie do krawiectwa.
11: Mamo, serdecznie dziękuję za tę rozmowę i z okazji Dnia Krawcowej życzę tobie i wszystkim osobom wykonującym ten zawód wielu zadowolonych klientów, satysfakcji oraz niegasnącej radości stworzenia. Dziękuję serdecznie.
12: Dziękuję wszystkim, dziękuję Asiu, że ze mną przeprowadziłaś ten wywiad. Wszystkim dziękuję Asiu, że ze mną przeprowadziłaś ten wywiad. Jest mi niezmiernie

0: Na 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowe 26. Telefon 82 563 26 82. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
13: Na naszym portalu supertydzień.pl, ale też i w mediach społecznościowych pojawiła się uwaga, więc tę uwagę też chcę wam przekazać, a raczej obudzić waszą uwagę i ostrożność. Szczególnie jeśli spacerujecie z dziećmi w okolicach Alei Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Słuchajcie, w mediach społecznościowych pojawiło się ostrzeżenie od jednej z mieszkanek Chełma, która opisała niepokojące zachowanie mężczyzny w pobliżu jednego z przedszkoli. Sprawa została oczywiście już zgłoszona na policję, no a funkcjonariusze podjęli już też interwencję. To w sumie dobra okazja, aby przypomnieć o dość podstawowych, ale jednak zasadach bezpieczeństwa. W sytuacjach budzących niepokój warto po pierwsze zachować ostrożność, po drugie oddalić się w bezpieczne miejsce, no i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, tak jak zrobiła to mieszkanka Chełma. Czasem jeden telefon może pomóc naprawdę uniknąć poważnych zdarzeń. Są tacy ludzie, którzy szukają rozgłosu swoim talentem, drudzy pracą, a trzeci jeszcze sportem, ale niestety są też tacy, którzy wybierają zdecydowanie gorsze metody, dlatego warto mieć właśnie oczy dookoła głowy. Minęła 8:21.
12: Słuchacie Bonton.

0: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
8: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
10: Ze sportem prosto do naszego studia. Prosto przed nasz bontonowski mikrofon przychodzi Marcin Petruk.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz, wychowanka trenera Damiana Leszczyńskiego, a obecnie zawodniczka AZS-u OMCS Lublin, potwierdziła świetną formę podczas Grand Prix Sopotu imienia Janusza Sidły. 19-letnia sprinterka, pierwszy rok rywalizująca w kategorii seniorów, startowała w biegu na 200 metrów i osiągnęła czas 22,91 sekundy. Ustanowiła w ten sposób nowy rekord życiowy, a wynik ten daje jej również 12 miejsce w krajowych tabelach historycznych oraz punkty do rankingu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy. 2 starty i kolejne medale reprezentantów UKS-u Wodnik Krasnystaw. Kadrowiczka Zuzanna Zdybel dotarła do podium podczas Pucharu Polski PGE Grand Prix, który rozegrał się w Ostrowcu Świętokrzyskim, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
14: W swoich koronnych stylach i dystansach kolejno zajęła 2 miejsce w swoim roczniku na 100 metrów stylem grzbietowym, uzyskując niezły czas, minuta 6,72. Druga była również w roczniku na 200 metrów stylem grzbietowym, 2,24,54. I 6 miejsce zajęła na 200 metrów stylem zmiennym, uzyskując czas 2,33,85. Może to nie są zbyt wyśrubowane czasy, no ale my się przygotowujemy cały czas do mistrzostw Polski. Polski, które odbędą się w Łodzi 11-14 lipca.
13: Kolejne medale zasiliły dorobek krasnostawskiego wodnika w trzeciej rundzie zmagań o laur lubelskiego koziołka w stolicy naszego województwa. Ponownie prezes Miciuła.
14: Nikola Chodun zajęła trzecie miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, piąte miejsce na stylu grzbietowym, Magda Klejna trzecie miejsce w stylu grzbietowym i 13 na 50 metrów stylem motylkowym. Bardzo dobrze popłynął również Igor Smorga. Niestety zajmuje czwarte miejsce, bardzo nielubiane przez zawodników, na 50 metrów stylem dowolnym i siódme miejsce w stylu klasycznym.
13: Obecnie UKS Wodnik Krasnystaw jest na ostatniej prostej w przygotowaniach do jubileuszowej edycji wydarzenia Pływający Weekend, które rozpocznie się w piątek.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: co na ulicach? Na to pytanie zawsze odpowie wam nasz przyjaciel drogowy, czyli Marcin Petruk. 20 przed 9.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Młodzi kierowcy nadal pod lupą Ministerstwa Infrastruktury. Resort opublikował projekt rozporządzenia, który od września wprowadzi obowiązkowe szkolenie dla zmotoryzowanych, którzy w okresie próbnym zdobędą 12 punktów. Biorąc pod uwagę statystyki zdarzeń powodowanych przez kierowców z najkrótszym stażem za kółkiem, ministerstwo szacuje, że na taki kurs może łapać się ponad 40 tysięcy osób rocznie. Na czym będzie on polegał? Otóż podczas takiego kursu będą prowadzone zajęcia na płytach poślizgowych obejmujące jazdę z różną prędkością i awaryjne hamowanie. A wszystko po to, aby uzmysłowić młodemu kierowcy, jak groźne są takie zachowania nawet w kontrolowanych warunkach. I żeby nie było, kurs taki będzie oczywiście płatny. Wedle wstępnych ustaleń 500 zł za godzinę. Rachunki resortu wskazują, że da to łączną kwotę ponad 21 milionów złotych.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Hello, hello, hello. Czy są tutaj fani rancha, czyli ranchersi tak zwani? Ja aktualnie jestem na 7. sezonie, no ale jest też szansa, żebym wystąpił w 11., tak? Sezonie. No, generalnie nawet mógłbym grać tam główną rolę, wiecie? No mam na tyle znajomości, że jest szansa, żebym tak to poczynił, tak to zrobił. Tak, oczywiście. Wam też mogę to załatwić, nie ma najmniejszego problemu. Generalnie ze mną jest taka sytuacja, że szanse są 50/50, że tam wystąpię. No bo ja chcę, a oni nie chcą. Ale już tak poważnie, gdybyście chcieli faktycznie wystąpić w 11. sezonie Rancha, mogę wam to ogarnąć, podpowiem jak to zrobić w sprytny sposób. Także bądźcie razem z nami na antenie Radia Bonton. Za 9 minut z tego co widzę będzie 9, więc zostańcie z nami, bo mamy dla was najświeższe informacje.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na funduszeue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po dwóch operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
0: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej, ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej Ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na Ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
2: Obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
0: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: Stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
4: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
0: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościurczyk. Polacy na ostatniej prostej planowania wakacji. Najczęściej na tegoroczne urloby zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Postępowanie dotyczące budowy instalacji do odzysku energii z odpadów medycznych i weterynaryjnych w Chełmie nadal trwa. Urząd Miasta poinformował, że decyzja środowiskowa dla inwestycji spółki MK zostanie wydana dopiero po zwrocie akt z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Miasto będzie miało na to 60 dni od otrzymania dokumentacji. 4 osoby zostały zatrzymane po włamaniu do sklepu przy ulicy Jana Pawła II we Włodawie. Sprawcy ukradli z kasy blisko 5 tysięcy. Dzięki monitoringowi policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 3 mężczyzn i kobietę. Odzyskano również skradzione pieniądze. Muzyka, tradycja i ogniste widowisko. Tak zapowiada się Noc Świętojańska w gminie Siedliszcze w sobotę. Mieszkańcy będą świętować nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. W programie m.in. koncert w wykonaniu zespołu Nawara, pokaz teatru ognia oraz zabawa taneczna pod gwiazdami z zespołem Dynamik. W szczegóły wprowadzimy Was w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia za niecałe pół godziny.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Wtorek z przejaśnieniami. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe burze. Cieplej do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum, najcieplej na zachodzie i południu do 23 stopni.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Och, och, och, moi drodzy, jak pięknie czas nam tutaj leci, na tyle, że mogę powiedzieć już 6 po 9. Cześć wszystkim, tu Fox. Za chwilę oczywiście pojawi się nasz kolega Jan Zieliński z najnowszym odcinkiem Witamina FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Niedawno informowałem Was o przedłużeniu pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego do końca trwającego roku. Dzisiaj przychodzę do Was z informacjami o braku jego przedłużenia. Po 8 latach centra mają na stałe wejść do publicznego systemu ochrony zdrowia i o tym sobie dzisiaj powiemy. Janek Zieliński, zapraszam. W 2018 roku uruchomiono pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego. Wedle założeń mają one oferować szybką, całodobową i bezpłatną opiekę psychiczną bez skierowania dla dorosłych pacjentów. Wśród usług zawarto poradnie zdrowia psychicznego, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, a także wsparcie w leczeniu środowiskowym. Pacjent przybywa do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, czyli miejsca pierwszego kontaktu, gdzie następnie dokonuje się wstępnej analizy, udzielenia wsparcia, wskazania miejsca przyjęcia, które ma docelowo przyjmować w ciągu pierwszych 72 godzin i pomoc w dalszym leczeniu. Jedną z pierwszych tego typu placówek w całym kraju otwarto zresztą w Chełmie na początku pilotażu. Pilotażu, który był od wielu lat regularnie przedłużany, jednak rządzący spełniają swoje deklaracje, w których wyrażali chęć doprowadzenia pilotażu do końca i stałego włączenia w system ochrony zdrowia. Ostatnim razem, gdy mówiłem o zmianach w pilotażu, to skupiłem się na kwestiach finansowych, bo Narodowy Fundusz Zdrowia chciał zwiększyć efektywność centrów i jednocześnie zoptymalizować wydatki. To też wybrzmiewa w komunikacie wydanym przez NFZ na początku czerwca, gdzie ogłaszany jest koniec pilotażu. Od 1 stycznia 2027 roku centra będą stabilnie usytuowane w systemie, a zapewnić to mają trzy kwestie. Przede wszystkim budżet ma być wypłacany na podstawie zatrudnianego personelu obsługiwanej populacji w danym regionie i tu cytat, na podstawie wskaźników jakościowych. W kolejnym elemencie NFZ wyjaśnia, że miarą jakości będą takie czynniki jak skrócenie czasu oczekiwania na pierwszą wizytę u specjalisty oraz sprawna opieka nad pacjentem zaraz po hospitalizacji. Ponadto określono, że nowe wymogi w sprawozdaniach mają na celu zbadać jakość opieki, a nie przerzucić obowiązki administracyjne na lekarzy, w co jednak środowiska skupione wokół opieki psychiatrycznej powątpiewały przy pierwszych ogłoszeniach tego planu. Ponadto NFZ zadeklarował, że do 2029 roku centra mają pokryć cały kraj. I na ten moment to tyle. Jeżeli jeszcze jakieś aktualizacje się pojawią, to będę dawać Wam znać. Póki co dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na...

0: daje wolność na bogato.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Naobiecywałem, że zdradzę wam, jak dostać się na plan 11 sezonu Rancha. 6 odcinków. A wy w jednym z nich, słuchajcie, jest to możliwe. W mediach społecznościowych reżyser Wojciech Adamczyk zamieścił informację. Drodzy ranczersi, potrzeba, abyście pojawili się na planie naszego serialu. 15 lipca podobno kręcą scenę, w której będzie potrzeba, żeby pojawiło się aż 60 statystach w codziennych strojach, takich jak po domu. A 22 lipca potrzebuję 20 statystów jako dziennikarzy. Żeby być waszym dobrym przyjacielem, moi kochani, to już wam podaję adres mailowy, na który trzeba wysłać maila z numerem telefonu, trzeba przesłać swoje imię i nazwisko, swoje zdjęcie, no i też należy tam ująć staż rancherski, prawda? Mam nadzieję, że wiecie, co to jest. Maila wysyłamy na rancho@wojciechadamczyk.pl. Powodzenia!

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
0: Reklama.
2: Dobrych wiadomości nigdy za wiele i mam nadzieję, że takimi właśnie Was za chwilę obrzucimy, moi kochani. Już za chwilę będziemy mieli okazję już po raz drugi dzisiaj wysłuchać najświeższych lokalnych wiadomości. Minęła aktualnie już 9:30, więc proszę bardzo, posłuchajcie.
3: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Postępowanie dotyczące budowy instalacji do odzysku energii z odpadów medycznych i weterynaryjnych w Chełmie nadal nie zostało zakończone. Urząd Miasta poinformował, że sprawa związana z wydaniem decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji będzie kontynuowana po zwrocie dokumentacji z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przypomnijmy, chodzi o przedsięwzięcie planowane na działkach przy ulicy Towarowej. Inwestorem jest spółka MK. Jak wynika z zawiadomienia podpisanego przez zastępcę dyrektora Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta, samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie uchyliło wcześniejsze postanowienie prezydenta miasta, które odmawiało wznowienia zawieszonego postępowania. W efekcie procedura administracyjna została podjęta ponownie. Jednocześnie sprawa nadal ma swój sądowy wymiar. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył na jutro posiedzenie dotyczące skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Do czasu zakończenia postępowania sądowego akta sprawy pozostają w dyspozycji sądu. Urząd przypomina, że po decyzji samorządowego kolegium odwoławczego przeprowadzono już część wymaganych czynności. Strony zostały poinformowane o dalszym prowadzeniu postępowania, a inwestora wezwano też do odniesienia się do protestów zgłaszanych przez mieszkańców i organizacje społeczne i stanowisko inwestora zostało złożone. Miasto podkreśla jednak, że ostateczne rozstrzygnięcie nie może zostać wydane bez pełnej dokumentacji. Z tego powodu termin zakończenia postępowania został wyznaczony na 60 dni od momentu zwrotu akt sprawy z Naczelnego Sądu Administracyjnego do magistratu. Szybka reakcja właściciela sklepu i sprawne działania włodawskich policjantów doprowadziły do zatrzymania 4 osób podejrzewanych o kradzież z włamaniem. Do zdarzenia doszło w miniony piątek wieczorem przy ulicy Jana Pawła II we Włodawie. Po godzinie 18 właściciel jednego ze sklepów zakończył pracę i udał się do mieszkania znajdującego się w tym samym budynku. Jak się okazało, nieopatrznie zostawił klucze w zamku drzwi. Po chwili jego uwagę zwróciły podejrzane hałasy dochodzące ze sklepu. Kiedy postanowił sprawdzić, co się dzieje, odkrył, że nie może opuścić mieszkania, ponieważ nie miał przy sobie kluczy. Z pomocą osób postronnych wydostał się na zewnątrz. Wówczas zauważył, że wejście do sklepu jest otwarte. Po sprawdzeniu pomieszczeń okazało się, że z kasy zniknęły pieniądze. Straty oszacowano na blisko 5000 zł. Na miejsce skierowano policjantów, którzy przeanalizowali zapis monitoringu i szybko wytypowali osoby, które mogły mieć związek z przestępstwem. Jeszcze tego samego wieczora funkcjonariusze zatrzymali 4 mieszkańców gminy Włodawa, 3 mężczyzn w wieku 45, 32 i 31 lat, a także 29-latkę. Przy zatrzymanych odnaleziono skradzione pieniądze. Cała czwórka trafiła do policyjnego aresztu. Teraz będą odpowiadać za kradzież z włamaniem.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Burmistrz Siedliszcza, a także Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zapraszają na Noc Świętojańską. Odbędzie się w sobotę. Świętowanie zaplanowano nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. Początek o 17:00.
4: Program mamy dość bogaty. Przewidujemy występy zespołów ludowych. Będzie też piękne widowisko obrzędowe pod tytułem Legenda o Sobótce. Będą działały aktywne stoiska historyczne, gdzie będzie można spróbować pisania gęsim piórem albo spróbować starosłowiańskich potraw. Na pewno też rozstrzygniemy tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który później wspólnie w Korowodzie będzie można puścić na wodę. Oczywiście dla najmłodszych też jest mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, różne konkursy.
3: Mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. Gdy zapadnie zmrok, o 21:00 rozpocznie się koncert przy świecach zatytułowany Akustycznie po polsku w wykonaniu zespołu Nawara. Godzinę później przestrzeń rozświetli widowiskowy Teatr Ognia. Sobótkową noc zwieńczy zabawa pod gwiazdami z zespołem Dynamik.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
10: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
11: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
12: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają

0: ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
0: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po obławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
0: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełański. O czym więcej Tomasz Orchowski.
2: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełański, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
0: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służb z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na Mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
3: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
4: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
0: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość. Według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu, dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
5: Bon Ton Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne. Planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Maurizio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył Mistrzostwo Włoch z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brający tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Rozpogodzenia dziś w całym kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale deszcz wciąż możliwy w północno-wschodniej części, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu po południu także burze. Coraz cieplej. Dziś do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu Polski.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Dzień dobry, wszyscy są? Kogo nie ma, to niech się odezwie jak najszybciej. Dzień dobry. Już po 10:00, dokładnie 7 minut. Witam Was, Fox. Cześć.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice2Fitiu towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice2Fitiu, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5%.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Nie wiem, jak to możliwe, bo bardzo rzadko w ogóle spędzam czas wolny przed telewizorem, raczej aktywnie albo gdzieś tam zawodowo, po prostu pracowicie, no tak to już jest. Natomiast jakimś cudem, uwaga, w tym roku rozpocząłem oglądać Rancho. No i tak lecę przez wszystkie sezony, jestem aktualnie, no nie wiem na którym odcinku, ale to na pewno jest już 7 sezon. Wszystkich jest 10, ale aktualnie trwają nagrania do 11 sezonu i faktycznie to już się dzieje wszędzie w mediach społecznościowych. Możecie

0: śledzić, jak to tam dokładnie wygląda. Nawet Cezary Żak dodaje filmy. Najpierw było próbne czytanie scenariusza, a teraz już trwają nagrania. Z tego co wiem, oczywiście z nieoficjalnych źródeł, podobno już na jesień będziemy mogli zobaczyć ten nowy sezon. Odcinków będzie skromnie, bo tylko 6, no ale jednak będzie sporo o wiedźmach, bo to będzie chyba tytuł w zasadzie tego sezonu. Główny tytuł tego sezonu. No ale mamy też oczywiście opinię eksperta z odpowiedzią, czy będzie oglądał Rancho.
1: Jak będę miał prąd, to będę oglądał. Podobało się, bo tam same alkoholiki, takie same jak ja.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia.
8: Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
9: Czas na sport, moi kochani. Proszę bardzo, Marcin Petru ponownie uzbrojony aż po zęby najświeższymi informacjami.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
12: Sport Marcin Petruk. 8 medali wywalczyli breakdancerzy LKS-u Breaking Dot Sport podczas 8 edycji turnieju Co w trawie tańczy, który rozegrał się w Trawnikach. W kategorii All Styles 7-11 lat złoto zdobyli Gabriel Jamiński i Sara Jamińska, natomiast brąz Lilianna Kowal. O sukcesach w starszych grupach wiekowych mówi prezes klubu Robert Jamiński.
13: Nasi tancerze z Chełma też zajęli wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej, czyli 12-15. Natomiast w walkach poszło nam naprawdę dobrze, ponieważ w kategorii All Styles 12-15 Michalina Wójtowicz trzecie miejsce, czwarte miejsce Wiktoria Widzińska. W kategorii All Styles 2x2 12-15 lat z kolei Julia Stasicka i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce wywalczyli, czwarte miejsce Jan Danieluk i Jakub Budek, a w kategorii 1x1 Filip Kucybała pierwsze miejsce i w kategorii All Styles 2x2 Filip Kucybała i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce.
12: Ponadto ekipa Breaking Dot Sport zdobyła jeszcze srebrny medal w kategorii formacji 16+. Do finiszu sezonu powoli zbliżają się tenisiści stołowi UKS-u Rzeczek Fajsłowice, a jedną z ostatnich rywalizacji była 12. edycja turnieju Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim. Najlepiej spośród reprezentantek klubu spisała się Nikola Urbańczyk, która dotarła do meczów o strefę medalową, mówi trener Rzeczka Tadeusz Bochniarz.
14: Nikola grała bardzo dobrze, dotarła do półfinału, gdzie uległa późniejszej triumfatorce tego turnieju Lenie Xiu z Działdowa. Jest to dziecko chińskich trenerów. Mimo to Nikola bardzo dobrze sobie radziła i łatwo skóry nie sprzedała. Ostatecznie Nikola zajęła 4. miejsce w turnieju, co jest równoznaczne jakby z 3. miejscem i dobrą prognozą na zbliżające się mistrzostwa Polski w kategorii żaków. Nikola, koleżanka z Lubartowa, Dominika Adamczyk, startowała również w turnieju deblowym i tutaj równie dobrze sobie radziły, bo dotarły też aż do półfinału. Ostatecznie zajęły czwarte miejsce.
12: Więcej o występie zawodników UKS-u Rzeczek Fajsłowice w Grodzisku Mazowieckim powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM i na pewno w tej chwili sobie odpoczywacie. A tu wręcz przeciwnie, trzeba robić formę, moi drodzy, bo wakacje się zbliżają. Wakacje podobno mają być gorące, pełne słońca, więc trzeba dobrze się zaprezentować na plaży. Może weźcie przykład z naszych sportowców, na przykład Lewandowski, nie wiem, piłka nożna, proszę bardzo, można potrenować trochę. O, albo jeśli ktoś by chciał naśladować, proszę bardzo, Igę Świątek. O, no to już jest dobry kierunek. A jak dobrze wam będzie szło, to nawet możecie na tym zarobić. O ile znacie Igę Świątek.
1: A czy wiesz, kto to jest Iga Świątek?
2: Tak.
1: Kto to jest?
2: Bo nawet ją oglądałam.
1: Co widziałaś?
2: Że ona przegrała z inną, bo grała w Bambitona i...
1: A co ona grała?
2: W Bambitona.
1: Jak?
2: W Bambitona.
0: Pozwólcie, że nie powtórzę nazwy tej dyscypliny sportowej, ale dla mnie się podoba.
3: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Tak siedziałam i myślałam, z jakim pytaniem wyjść do was w następnym odcinku Miasto na Fali i przypomniałam sobie, że w sobotę obchodziliśmy Święto Dobrych Rad. No i oczywiście my wszyscy jesteśmy ekspertami od cudzego życia, dajemy dobre rady pomimo naszych własnych życiowych porażek, więc postanowiłam nie wychodzić do was, nie ganiać za wami z mikrofonem, z uśmiechem na ustach, tylko odwołać się do waszego, do w sumie naszego sumienia i zapytać, jaką dobrą radę dalibyście sobie samym. Teraz 5 lat wstecz, 10 lat wstecz, 20 lat wstecz, ale tak naprawdę, żeby usiąść i pomyśleć, i powiedzieć, dobra, to trzeba zrobić tak, a to tak. W końcu, jak powiedziałam wcześniej, wszyscy jesteśmy ekspertami od cudzego życia. A może by tak zacząć być ekspertem własnego życia? Takie przemyślenia czasami mnie nachodzą. Miłego dnia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okszow.edu.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Odpaliliśmy LED

0: i wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama. Bonton Radio. Na

0: Za dosłownie 10 minut mamy dla Was przyjemność przedstawić Wam najświeższe informacje z kraju i ze świata. W dzisiejszych czasach, wiadomo, musimy na bieżąco trzymać rękę na pulsie. No, musimy wiedzieć, co się dzieje za wschodnią, za zachodnią granicą, na północy, na południu, a my Wam właśnie wszystko podajemy pięknie na gotowo w naszych wiadomościach. Serdecznie zapraszam, zostańcie blisko radioodbiorników, szczegóły właśnie o godzinie 11. W sumie 11 to też nasza ostatnia godzina wspólnego spotkania, więc tym bardziej polecam, żebyście zostali ze mną. Będzie mi bardzo miło, naprawdę.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
8: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku od 12.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
13: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: that funny.
1: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
2: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
2: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
4: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy? Jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem.
2: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
1: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
1: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: 54-latek z Krasnegostawu trafił na 3 miesiące do aresztu za znęcanie się nad rodziną. Według śledczych, będąc pod wpływem alkoholu, wyzywał, poniżał i groził żonie oraz synom. Także stosował wobec nich przemoc fizyczną. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara do 7,5 roku więzienia. Chełmski magistrat przypomina o trwającym naborze wniosków o nagrody i wyróżnienia sportowe. Mogą je otrzymać zawodnicy i trenerzy za wysokie wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej. Zgłoszenia można składać jeszcze do 30 czerwca. Gmina Siedliszcze musi odłożyć budowę nowego placu zabaw przy ulicy Bałasza. W przetargu najtańsza oferta wyniosła około 348 tysięcy złotych, a to znaczy, że przekroczyła budżet o blisko 130 tysięcy złotych. Teraz gmina zdecyduje o dalszych krokach w sprawie tej inwestycji.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: W wielu regionach dziś spore przejaśnienia, nawet słońce. Deszcz możliwy jeszcze wciąż w północno-wschodniej części kraju, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu po południu możliwe burze. Na termometrach na wybrzeżu do 15 stopni, w centrum do 19, na zachodzie i południu do 23.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Zastanawiam się, czy zabrać Was do zoo, czy może jednak na trening jogi. No to postawmy na tym drugim, już niech będzie konkretnie. Dlaczego warto trenować jogę? Dlaczego wybrać się warto właśnie na taki trening, chociażby zapoznawczy, z jogą? O tym już za chwilę na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Bondo.

0: Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM, a ja dzisiaj mam dla was taką przewrotną dość propozycję sportową. Owszem, ale na spokojnie. Joga. Czy ktoś z was próbował jogi? Jeśli nigdy nie próbowaliście, to posłuchajcie. Moja w sumie bardzo dobra też koleżanka ma dla was kilka podpowiedzi. No i też opowie o własnej historii, jak to się stało, że trenuje jogę. W zasadzie generalnie teraz jest nawet instruktorem jogi. Magdalena Wojszko. Pierwsze pytanie to, czy otyłość jest, czy są jakieś przeciwwskazania dla osób otyłych?
1: Otyłość nie zwalnia, ani nie przeszkadza w ćwiczeniu jogi. O tym chcę bardzo powiedzieć, bo często słyszę, jestem niesprawna właśnie, albo jestem otyła, to nie przyjdę, jestem nieelastyczna, to nie przyjdę. Nie, nie, nie. W każdym stanie ducha i ciała przychodzimy. Nawet mam teorię, że im gorzej się czujemy fizycznie i psychicznie, tym bardziej biegniemy na tą jogę, bo ta joga po prostu pomaga. Mi pomogła na kolana, miałam problemy z kolanami i z nadgarstkami, stawy kolanowe, nadgarstkowe oraz jeśli chodzi o psychikę, no od dzieciństwa cierpię na depresję. Ta joga bardzo mi pomaga. Pomaga w ten sposób, że prowadzę jogę w stylu winiasa. Ona jest taka trochę szybsza niż tradycyjna joga, gdzie w pozycjach siedzimy bardzo długo. Tutaj jest trochę szybciej. Właśnie osobom z depresją zalecana jest właśnie ta szybsza joga winiasa.
0: No i w sumie tak powiem szczerze, że ta szybsza joga pewnie spodoba się większości naszych słuchaczy, bo każdy z nas ceni sobie czas. Jak to się mówi? Czas to pieniądz. Kto zainteresowany jogą, to warto gdzieś tam w internetach właśnie poszukać sobie bliskiej jakiejś tam szkoły, instruktorów i zainteresować się tym tematem właśnie dla własnego zdrowia. No dzisiaj trochę mówiliśmy o tym właśnie, że trzeba przygotować się do lata, żeby wyglądać na plaży i tak dalej. Ale to jest jedna oczywiście taka z przymrużeniem oka sprawa. Ważniejsze jest to, jak czujemy się sami ze sobą, a jak jeszcze mamy jakieś stany depresyjne, tak jak tutaj Magdalena opowiada i joga ma pomóc, to może warto spróbować.
2: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Reklama. W tej chwili, w tym momencie, mamy dla Was najświeższe informacje Radia Bonton. Minęła już 11.30.
9: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. 54-letni mieszkaniec Krasnego Stawu trafił do aresztu za znęcanie się nad żoną i synami. Sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym aresztowaniu mężczyzny. Usłyszał już zarzuty. Policjanci interweniowali w jego domu podczas ostatniego weekendu. Pijany agresor wszczął kolejną awanturę. Wyzywał bliskich i groził im śmiercią. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali napastnika i przewieźli go do policyjnej celi. Z ustaleń śledczych wynika, że dramat rodziny trwał od maja tego roku. Mężczyzna regularnie bił, poniżał i wyganiał z domu domowników. Podczas kłótni pluł na nich, rzucał w nich zapalonymi papierosami. Agresor odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy, bo już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Teraz grozi mu do 7,5 roku więzienia. Urząd Miasta Chełm przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe osiągnięte na arenach krajowych i międzynarodowych. To okazja do uhonorowania zawodników, którzy swoją postawą i sukcesami rozsławiają miasta, a także trenerów, którzy stoją za ich sportowym rozwojem. Nagrody mogą otrzymać zarówno reprezentanci dyscyplin indywidualnych, jak i zespołowych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem o wyróżnienia mogą ubiegać się m.in. uczestnicy igrzysk olimpijskich, medaliści Mistrzostw Świata, Europy czy Polski, a także sportowcy, którzy ustanowili rekordy kraju, kontynentu lub świata. Pod uwagę brane są również inne wyjątkowe osiągnięcia sportowe. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej oraz rzeczowej. W przypadku finansowych ich wartość może wynieść do 3000 zł brutto. Natomiast nagrody rzeczowe mogą mieć wartość do 500 zł. Dodatkowo przewidziano wyróżnienia w postaci statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. związki i stowarzyszenia sportowe oraz Rada Sportu działająca przy prezydencie miasta. Wnioski muszą zawierać dokumentację potwierdzającą sportowe osiągnięcia. Termin składania zgłoszeń upłynie 30 czerwca.
10: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: Mieszkańcy Siedliszcza, zwłaszcza uczniowie miejscowego zespołu szkół, będą musieli jeszcze poczekać na nową strefę rekreacji. Chociaż gmina była gotowa do rozpoczęcia budowy nowoczesnego placu zabaw przy ulicy Aleksandra Bałasza, plany pokrzyżowały wyniki przetargu. Najtańsza oferta przekroczyła budżet samorządu o blisko 130 tysięcy złotych. Projekt zakładał budowę nowoczesnego placu zabaw, wyposażonego w liczne urządzenia, m.in. karuzelą tarczową, bujaki, trampolinę, domek zabaw, huśtawkę oraz rozbudowany zestaw zabawowy w kształcie statku. Całość miała zostać wykonana na bezpiecznej, amortyzującej nawierzchni. Dokumentacja techniczna przewidywała zastosowanie urządzeń posiadających odpowiednie atesty oraz spełniających wymagania wszelkich ważnych dla takich urządzeń norm. Jeszcze przed otwarciem ofert gmina poinformowała, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć 218 tysięcy złotych brutto. Szybko okazało się jednak, że rynkowe ceny znacząco przewyższają możliwości finansowe samorządu. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które przedstawiły swoje oferty na odpowiednio 348 tysięcy i 360,5 tysiąca złotych. Najtańsza oferta była więc wyższa od budżetu gminy o prawie 130 tysięcy złotych.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Każdego roku pojawia się jakiś artysta z jakimś przebojem, no i podbija wszystkie listy tych przeboi. Podbijają artyści też serca swoich słuchaczy, nie tylko w naszym kraju na przykład, ale również i za granicą. No, naprawdę dzieje się dużo w tej muzyce. No to zajrzymy teraz sobie do historii muzyki, a dokładnie zrobi to za nas Jarek, przeglądając muzyczną kartkę z kalendarza. 20 minut przed godziną 12.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, 16 czerwca w kalendarzach. Odrzucamy w kąt wczorajszy poniedziałkowy rozruch, podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, co tam dzisiaj ciekawego przygotowała dla nas muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami genialne momenty i rocznice, które idealnie nastroją Was na resztę dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1953. 16 czerwca na świat przyszedł Ian Mosley, brytyjski perkusista, który od ponad 4 dekad napędza rytmicznie legendarną neoprogresywną formację Marillion. Ian świętuje dzisiaj swoje 73. urodziny. Jego niezwykle precyzyjne, a zarazem pełne polotu i emocji uderzenia ukształtowały brzmienie takich radiowych kamieni milowych jak album Misplaced Childhood z nieśmiertelnymi hitami Kaylee czy Lavender. 100 lat dla mistrza bębnów. Przenosimy się do przełomowego roku 1972. Dokładnie 54 lata temu w Wielkiej Brytanii ukazał się jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych albumów w historii rocka. Mowa o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars autorstwa Davida Bowie. To właśnie ta płyta i kosmiczne glam rockowe wcielenie artysty na zawsze zmieniły oblicze muzyki pop, dając nam takie ponadczasowe radiowe perły jak Starman czy Suffragette City. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. To data narodzin człowieka, który rymem potrafił opisać całą rzeczywistość Nowego Jorku. Dokładnie 16 czerwca urodził się legendarny raper i aktor Tupac Shakur. Choć odszedł przedwcześnie, dziś świętowalibyśmy jego 49. urodziny. Jego utwór Changes do dziś regularnie powraca na radiowe anteny całego świata. Zaglądamy do roku 1981. Dokładnie 45 lat temu na świat przyszedł Benjamin Ben Moody, amerykański gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel rockowej formacji Evanescence. Ben kończy dzisiaj 45 lat. To właśnie jego ciężkie, drapieżne riffy w połączeniu z genialnym głosem Emily stworzyły potęgę takiego mega hitu początku lat 2000 jak Bring Me To Life. Smutna kartka z roku 1994. Dokładnie 32 lata temu odeszła Kristen Paff, utalentowana basistka alternatywnej formacji Hall, na której czele stała Courtney Love. Kristen zapisała się w historii muzyki lat 90. swoim niezwykle wyrazistym grunge'owym brzmieniem, grając na kultowym albumie Live Through This. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym, słonecznym i mega przebojowym uderzeniem z roku 1993, które w czerwcu tamtego roku nie dawało spokoju żadnemu radiowemu magnetofonowi w hełmie. Dokładnie 33 lata temu, w czerwcu 1993 roku, szwedzki kwartet Ace of Base świętował gigantyczne triumfy na europejskich listach przebojów ze swoim kolejnym ultrachwytliwym singlem Wheel of Fortune oraz nieśmiertelnym All That She Wants. Te oparte na bujającym pop-regowym rytmie utwory stały się absolutnym symbolem szalonych lat 90. Ta skandynawska lekkość, niesamowity zmysł do pisania melodii i wakacyjny klimat sprawiają, że te numery do dzisiaj potrafią wywołać potężną falę wspomnień i natychmiast poprawiają humor. Zamykając to wtorkowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% globalnego pewniaka, przy którym noga sama rwie się do tańca. Skoro za oknem mamy środek pięknego czerwca, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy szwedzki hit najwyższej próby. Podkręcamy radio i z pełnym luzem jedziemy przez ten wtorek. Przed Wami Ace of Base.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. 10 minut przed 12 ja jeszcze jednak sięgam na jakieś tam portale, na przeróżne blogi i szukam dla Was korzyści z jogi. Dla tych, którzy trenują jogę, jest aż podobno, akurat w tym akurat blogu, 10 naukowo udowodnionych korzyści. Żeby nie było, proszę bardzo, na przykład podniesienie wydajności organizmu będzie jedną z pozytywnych cech, ale tu pomiędzy tymi wierszami wrzucamy również szansę na to, żeby odmłodnieć, bo obniżamy na przykład poziom cholesterolu, glukozy, sodu i trójglicerydów. Co jeszcze może być pozytywne? W końcu się wyprostujemy. Kolejną ważną z wielu korzyści z jogi jest korekta postawy. Podobno ma właśnie powstać poprawa sylwetki, a nawet i korekcja wadliwej postawy ciała. Zmieniamy podobno także strukturę mózgu i pokonujemy ból. No, z bólem każdy z nas gdzieś tam pewnie ma do czynienia, więc jeśli macie jakieś problemy zdrowotne związane jeszcze właśnie z jakimiś tam dość częstymi bólami, to joga może Wam, jak się okazuje, pomóc, bo redukuje ból. Jest też szansa, że wyreguluje Wam ciśnienie, no a z tym problemem boryka się naprawdę spora ilość Polaków. A stres? Każdy z nas jest zestresowany. Joga też podobno pomaga. Gdyby ktoś z Was trenował jogę, dajcie znać, jak to u Was wygląda. Tak wiecie, z jakimś tam dystansem czasowym. Hej, jestem Patryk, trenuję jogę 2 lata i na przykład pomogła mi w tym czy w tym. No, takie chyba są najcenniejsze uwagi tych, którzy już czegoś spróbowali. Gdzie można przesłać nam wiadomość? Na naszego radiowego messengera wystarczy nagrać głosówkę. A ja serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj tak w ogóle. No i zapraszam punktualnie o 12 najświeższe informacje. Zapraszam też na jutro na program Bonton na Dzień Dobry. Kilka minut po 7 znów będę razem z Wami. No to co? Do jutra. Cześć.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Reklama.
7: Mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
8: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
9: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
10: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
8: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
11: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
8: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów Francji. Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
12: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
8: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
13: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: A więc, jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie 1012 hektopaskali, takie mamy ciśnienie, dobra jakość powietrza, na niebie pochmurno i mamy 15 stopni na termometrach, z czego odczujemy około 10. Przez najbliższe godziny może być pochmurno. Sprawdzę sobie jeszcze radar, jeżeli chodzi o opady deszczu i gdzieś coś troszeczkę może pokropić, chociaż po godzinie 14 powinno się już zrobić dosyć pogodnie, dosyć przede wszystkim jasno, bo powinny zniknąć chmury wtedy.
13: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
15: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Mili Państwo, ogłaszam dzisiaj chillowy wtorek. Chillujemy sobie. Jest relaksik, jest spokojnie i tak sobie nieśpiesznym tempem przejedziemy sobie przez to popołudnie w rytmie dnia. Janek Zieliński, to ja, kłaniam Wam się i zapraszam do 17. Jestem oczywiście dzisiaj z Wami w tym programie, a czeka nas dużo atrakcji w tej godzinie, chociażby sport, będą także kroniki miasta, a jeżeli chodzi o sport, to zajrzymy sobie na początek do Nowego Jorku, to taki powiedzmy kontekścik muzyczno-sportowy. Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys, jeden z hymnów Nowego Jorku, gdzie przecież niedawno Knicksi po wielu latach wygrali mistrzostwo NBA.

0: leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu.

0: 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Rehab. All My Life. 25 minut po 12 w Radiu Bonton. A już za chwilę nasz lokalny spot i o historycznym wyniku, jaki udało się uzyskać naszej lekkoatletycznej dumie, czyli Wiktorii Gajusz. To już za chwilę. O wpół do 13, a już teraz inny reprezentant Polski, powiedzmy tym razem, Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów. No tutaj za Śląska będzie.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz, wychowanka trenera Damiana Leszczyńskiego, a obecnie zawodniczka AZS-u OMCS Lublin, potwierdziła świetną formę podczas Grand Prix Sopotu imienia Janusza Sidły. 19-letnia sprinterka, pierwszy rok rywalizująca w kategorii seniorów, startowała w biegu na 200 metrów i osiągnęła czas 22,91 sekundy. Ustanowiła w ten sposób nowy rekord życiowy, a wynik ten daje jej również 12 miejsce w krajowych tabelach historycznych oraz punkty do rankingu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy. Dwa starty i kolejne medale reprezentantów UKS-u Wodnik Krasnystaw. Kadrowiczka Zuzanna Zdybel dotarła do podium podczas Pucharu Polski PGE Grand Prix, który rozegrał się w Ostrowcu Świętokrzyskim, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
14: W swoich koronnych stylach i dystansach kolejno zajęła drugie miejsce w swoim roczniku na 100 metrów stylem grzbietowym, uzyskując niezły czas, minuta 6,72. Druga była również w roczniku na 200 metrów stylem grzbietowym, 2,24,54. I szóste miejsce zajęła na 200 metrów stylem zmiennym, uzyskując czas 2,33,85. Może to nie są zbyt wyśrubowane czasy, no ale my się przygotowujemy cały czas do mistrzostw Polski, które odbędą się w Łodzi 11-14 lipca.
13: Kolejne medale zasiliły dorobek krasnostawskiego wodnika w trzeciej rundzie zmagań o laur lubelskiego koziołka w stolicy naszego województwa. Ponownie prezes Miciuła.
14: Nikola Chodun zajęła trzecie miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, piąte miejsce na stylu grzbietowym. Magda Klejna trzecie miejsce w stylu grzbietowym i 13 na 50 metrów stylem motylkowym. Bardzo dobrze popłynął również Igor Smorga. Niestety zajmuje czwarte miejsce, bardzo nielubiane przez zawodników, na 50 metrów stylem dowolnym i siódme miejsce w stylu klasycznym.
13: Obecnie UKS Wodnik Krasnystaw jest na ostatniej prostej w przygotowaniach do jubileuszowej edycji wydarzenia Pływający Weekend, które rozpocznie się w piątek.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
16: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Przysłowie mówi, że reklama dźwignią handlu. Niestety dla handlarzy z lat 70. tutaj z okolicy artykuły w lokalnej prasie nie były raczej dla nich dobrą promocją, bo wtedy pisano o kłopotach w kwestii zaopatrzenia. W historię z dawnej prasy zaopatrują Was kroniki miasta Radia Bonton, które już za chwilę usłyszycie w rytmie dnia po tym klasyku. Shattered Dreams to już teraz, później zagościł nas chociażby duet Justina Biebera z Nicki Minaj, czy też formacja No Doubt.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Lokalny handel po raz kolejny znalazł się na cenzurowanym, tym razem na łamach sztandaru ludu w numerze z 11 sierpnia 1971 roku. Dziennikarze donosili, że sypały się skargi na złe zaopatrzenie niektórych sklepów wiejskich w powiecie chełmskim, a szczególnie źle pod tym względem działo się we wsiach obsługiwanych przez GS w Cycowie. Handlowcy wpadli tam na pomysł organizowania narad z ekspedientkami w godzinach pracy. Nic więc dziwnego, że na przykład sklep w Ludwinowie jest bardzo często zamknięty. Ale i w Chełmie handel psuł krew klientom. Dziennikarze informowali, że mieli w swoich zasobach list pisany w imieniu załogi przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego. Wędlinę do pobliskiego kiosku MHD, czytano w liście, dostarczane są w małych ilościach i jak na złość dopiero po godzinie 14. Najczęściej przywożą podgardlaną o podejrzanym zapachu. Często brak tam również napojów chłodzących. W kiosku kefiru nie ma już od kilku miesięcy. Nie prowadzi się też tutaj sprzedaży pomidorów, ogórków i innych warzyw. Chleb dostarczany bywa zwykle o godzinie 10. Często jest tak twardy, że o spożyciu nie może być mowy.
1: Handel w czasach PRL-u był poważnym problemem. I w zasadzie, jeśli chodzi o ówczesną prasę, jest takim stałym tematem, że ciągle nie funkcjonuje tak, jak należy. No właśnie, próbowaliśmy już wyjaśnić, z czego to wynikało. No nie ma co ukrywać, że ten system gospodarki nakazowo-rozdzielczej miał na to dosyć spory wpływ. Początkowo prześladowano inicjatywę prywatną w latach 50. i ona rzeczywiście funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie. Po 1956 trochę sytuacja się zmieniła, ale nadal oczywiście dominowały takie instytucje uspołecznione, no i rzeczywiście ich funkcjonowanie było różne, tak jak zresztą i zakładów przemysłowych w tym czasie, gdzie z jednej strony dyscyplina pracy dosyć niska, sposób organizacji czasami zupełnie absurdalny, takie działania, które właściwie obecnie nie mieszczą się w głowie, no ale takie były konsekwencje, no jednak braku czy zwalczania gospodarki rynkowej i takiego założenia, że takie odgórne kierowanie rozwiąże wszystkie problemy, no okazywało się, że rodziło jeszcze więcej problemów. No i tym razem oczywiście handel w wymiarze gminnych spółdzielni, czyli GS Cyców, jak również miejsce handel detaliczny w Chełmie, posiadający sporo placówek, no a problemy typowe, brak towarów, jakość towarów, oceniana rzeczywiście bardzo skandalicznie, mnóstwo skarg klientów, brak reakcji na te skargi, a więc takie dosyć typowe problemy, właściwie takie obrazki co jakiś czas się pojawiały. Na tej stronie sztandaru ludu dotyczącej Chełma i redakowanej przez oddział w Chełmie, rzeczywiście, jeśli chodzi o handel, to dosyć często takie informacje krytyczne dotyczące handlu się pojawiały.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Szansa na sukces, z tego co pamiętam, nazywała się po angielsku Beauty and the Bold, albo The Bold and Beauty, coś takiego. No tutaj mamy Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj za nami, 7 minut do godziny 13 w Radiu Bonton. Właśnie, zapraszam was na naszą stronę, tam znajdziecie artykuł, gdzie dosyć obszernie macie opisane najnowsze oświadczenia majątkowe posłów z naszego okręgu, z tutaj, z naszych także oczywiście okolic, tam wszystko macie wyszczególnione. Oczywiście więcej informacji lokalnych nie zabraknie na naszej antenie też po godzinie 13, tak więc zapraszam serdecznie. No i jeszcze na koniec taki ostatni akcencik muzyczny, No Doubt, It's My Life, klasyk na 104.9 FM.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Reklama.
10: A więc mamy godzinę 13, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
11: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
12: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
13: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
12: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
14: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. 2 osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
15: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jeszkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
14: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jeszkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
16: Flash. Skrót lokalnych informacji.
17: Związki zawodowe w ZUS zapowiadają 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Jutro między 8 a 10 pracownicy domagają się 1200 zł brutto podwyżki. ZUS proponuje znacznie mniej i jednorazową nagrodę. W tym czasie w całym kraju mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze klientów, o czym więcej wkrótce w wiadomościach. Policja interweniowała w Krasnymstawie po zgłoszeniu o mężczyźnie z bronią. Okazało się, że 65-latek miał przy sobie wiatrówkę i był pod wpływem alkoholu. Przedmiot znaleziono w pobliskich zaroślach. Rejowiec Fabryczny ogłosił przetarg na kompleksowe utrzymanie czystości i pielęgnację terenów zielonych w mieście. Nowy wykonawca będzie odpowiadał za te zadania przez 2 lata. Zakres prac obejmuje m.in. utrzymanie jezdni i chodników, pielęgnację zieleni, opróżnianie koszy ulicznych, a także zimowe odśnieżanie. Miasto stawia również na ekologiczne rozwiązania, bo zamiast soli technicznej dopuszczono wyłącznie piasek i chlorek magnezu. Więcej o 13.30. Zapraszam w tym czasie na wiadomości.
18: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
10: 5 po 13 sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Bonton. Na zewnątrz, w okolicy aktualnie około 16 stopni. Ciśnienie na poziomie 1014. Dobra jakość powietrza. Jeszcze sobie zerknę na radarę i z tego, co widzę, jeszcze w okolicy może okazjonalnie popadać. Natomiast z czasem mają zniknąć chmury. Ma się wyraźnie rozpogodzić. No i dzisiaj maksymalna temperatura ma wynieść około 21 stopni.
18: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
19: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
20: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Mamy Dzień Dziecka Afrykańskiego. Jak kiedyś śpiewała Majka Jeżowska, wszystkie dzieci nasze są. Janek Zieliński, witam Was serdecznie. 6 minut po godzinie 13 w Radiu Bonton. Oczywiście do 17 jestem z Wami w rytmie dnia. Na początek to Hold Line, później za gością u nas wiadomości lokalne, czy też Planeta w 5 minut.

0: magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści.
1: Za nami finał Dni Funduszy Europejskich, Funduszowy Maj. W dzisiejszej audycji usłyszycie o atrakcjach, jakie odbyły się w Łęcznej i o roli funduszy europejskich w rozwoju województwa lubelskiego. Mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
2: Unia Europejska to także fundusze europejskie, które mają służyć Polsce, Polakom, żeby szybciej dogonić starą Unię, zasypać te różnice, żeby Unia była spójna od Bugu aż po Ocean Atlantycki i te fundusze temu służą i pamiętajmy, że silna Unia to silna Polska i silne wszystkie te kraje, prawie 500 milionów ludzi, które wtedy, kiedy będą rozwinięte, nie będą obawiały się nikogo.
1: Mówi starosta łęczyński Łukasz Reszka.
3: Środki europejskie są dzisiaj niezbędne, żeby normalnie funkcjonować. My jako powiat realizujemy zadania, które są wykonywane w szkołach. Mamy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, mamy warsztaty, doposażamy pracownie w ten sposób, aby zachęcić młodych ludzi do kształcenia i aby zapewnić im takie już stricte europejskie warunki nauki. Istotne jest to, że te środki europejskie są, ale przede wszystkim to, że potrafimy z nich skutecznie skorzystać.
1: Mówi burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
4: Polska nam pięknieje, staje się bardziej funkcjonalna dla mieszkańców, właśnie między innymi dzięki środkom unijnym, bo jest to ogromne wsparcie w budżecie.
1: Mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzata Romanko.
5: Głównym takim celem i ideą tych projektów jest to, aby tak wspierać mieszkańców województwa lubelskiego, tak wspierać mieszkańca gminy, powiatu, aby jak najdłużej mógł być aktywny społecznie, zawodowo, aby mógł jak najdłużej przebywać w swoim środowisku poprzez rozwój szerokiego katalogu usług, usług opiekuńczych, usług asystenckich, opieki wytchnieniowej, poprzez różne formy jego aktywizacji.
1: Mówią uczestnicy wydarzenia.
6: Piękna organizacja, miejsca dużo, naprawdę super. Kultura oczywiście, pieniądze na to też idą z Unii Europejskiej.
7: Mi się bardzo podoba, byłyśmy tutaj na trampolinach, bardzo fajnie. Ogółem chyba najbardziej mi się podoba jednak to, jak wiele jest tych stoisk i że można po prostu wybierać to, co chce się jeść.
8: Bardzo mi się podoba ta dzisiejsza impreza. Widać ten wysiłek Unii na rzecz tego, żebyśmy tutaj naprawdę mieli duży progres do kwadratu albo do sześcianu.
9: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijaj nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.
10: 4 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
7: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

People Watching, Sam Fender za nami w Radiu Bonton, przed nami wiadomości lokalne. Ja mogę chociażby w tym momencie pogratulować pani Wandzie, która została wyróżniona w chełmskim konkursie na przyozdobienie swojego otoczenia w biało-czerwone barwy zdjęcia z jej balkonu, prześlicznie przezdobionego. Możecie znaleźć chociażby na stronie Super Tygodnia. I zapraszam was tam przesadzać. Naprawdę pani Wanda przepięknie to urządziła sobie. Tymczasem gramy dla was Macklemore, Can't Hold Us. Już teraz, później za gościu nas Lady Punk czy też Olivia Rodrigo.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
9: Eliza Kudarska-Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 13.30. Zakładowe organizacje związkowe, w tym NSZZ Solidarność, zapowiedziały przeprowadzenie strajku ostrzegawczego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Akcja odbędzie się jutro i będzie elementem trwającego sporu zbiorowego dotyczącego wynagrodzeń oraz warunków pracy w instytucji. Protest ma mieć charakter dwugodzinny. Od 8 do 10 pracownicy w całym kraju mają odejść od stanowisk pracy. Związkowcy poinformowali o planowanej akcji prezesa ZUS oraz skierowali pismo do premiera, wskazując na brak realnych efektów dotychczasowych rozmów i mediacji. W liście do szefa rządu przedstawiciele strony społecznej podkreślają, że ich wcześniejsze wystąpienia do przedstawicieli rządu nie przyniosły oczekiwanej reakcji. Zwracają także uwagę na brak porozumienia mimo prowadzonych rokowań. Strona związkowa domaga się podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1200 zł brutto dla każdego pracownika ZUS. Jak argumentują, obecne propozycje pracodawcy są niewystarczające wobec zakresu obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionych. ZUS zaproponował natomiast podwyżki na poziomie 220 zł brutto oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł brutto na pracownika. W związku z planowanym protestem możliwe są utrudnienia w obsłudze klientów.
10: W niektórych naszych placówkach na terenie całego kraju czas oczekiwania na obsługę klientów w tym terminie może się wydłużyć. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i by w miarę możliwości planowali wizyty 17 czerwca po godzinie 10. Zachęcamy też do korzystania z naszych elektronicznych usług, portalu ZUS i aplikacji mobilnych.
9: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Kilka policyjnych patroli interweniowało wczoraj w Krasnymstawie po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny, który miał poruszać się ulicami miasta z bronią w ręku. Szybko ustalono, że przedmiot budzący niepokój nie był bronią palną, ale wiatrówką. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego krasnostawskiej komendy około godziny 14. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy rozpoczęli poszukiwania osoby odpowiadającej przekazanemu rysopisowi. Po kilkudziesięciu minutach funkcjonariusze zlokalizowali 65-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego. Nie miał przy sobie żadnego przedmiotu przypominającego broń, jednak jego zachowanie wzbudziło podejrzenia, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie niemal promil. Policjanci kontynuowali czynności w terenie, w pobliskich zaroślach ujawnili przedmiot należący do 65-latka. Była to wiatrówka. Policjanci podkreślają, że nawet pozornie niegroźne przedmioty, które przypominają broń, mogą wywoływać realny niepokój wśród mieszkańców i prowadzić do interwencji służb.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
9: Władze Rejowca Fabrycznego ogłosiły przetarg na kompleksowe utrzymanie czystości oraz pielęgnację terenów zielonych. Wyłoniona firma będzie odpowiadać za realizację tych zadań przez 2 lata. Zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi prawie 686 tysięcy złotych. Zakres obejmuje utrzymanie znacznej części miejskiej infrastruktury. Wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za utrzymanie ponad 10 tysięcy metrów bieżących jezdni, sprzątanie ponad 36 tysięcy metrów kwadratowych chodników, pielęgnację znacznych połaci zieleni przyulicznej i skwerów, czy też regularne opróżnianie koszy ulicznych. Prace zostały podzielone na sezony. W okresie wiosenno-letnim priorytetem będzie zamiatanie ulic, koszenie trawy oraz przycinanie żywopłotów i drzew. Jesienią wykonawca zajmie się grabieniem i wywozem liści, natomiast zimą będzie odpowiadał za odśnieżanie oraz likwidację śliskości na drogach i chodnikach. Miasto stawia również na rozwiązania przyjazne środowisku. Do usuwania śliskości na chodnikach dopuszczono wyłącznie chlorek magnezu lub piasek. Stosowanie soli technicznej zostało wykluczone. Dodatkowym obowiązkiem będzie sprzątanie terenów targowych po każdej sobocie, gdy na rynku i w rejonie Alei Targowej odbywa się miejski targ. Zgodnie z harmonogramem nowy wykonawca ma rozpocząć realizację usług 16 lipca, a umowa będzie obowiązywała do końca lipca 2028 roku.

Formacja Lady Punk w utworze Tacy Sami. 22 minuty do godziny 14 w rytmie dnia. Już za chwilę. Planeta w 5 minut. Dzisiaj Kinga Miszczyk pochyli się nad mapą w formie zarówno tej tradycyjnej, papierowej, tej powiedzmy też elektronicznej, bo tutaj chodzi o rozwiązania nowoczesne, które możliwe, że tępią nasz zmysł orientacji. Takie tutaj pytanie jest właśnie o nasz zmysł orientacji. O tym to troszeczkę za chwilę usłyszycie w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o wakacjach bez internetu. Dzisiaj zajrzymy do naszego własnego mózgu i sprawdzimy, co wspólnego mają papierowe mapy, londyńscy taksówkarze i współczesna nawigacja. Wyobraźmy sobie sytuację sprzed 30 lat. Rodzina jedzie nad morze. Na kolanach pasażera rozłożona ogromna mapa Polski. Kierowca co kilka kilometrów pyta: na pewno dobrze jedziemy? Dziś wystarczy uruchomić aplikację. Miły głos poinformuje nas, kiedy skręcić, gdzie zawrócić i ile minut zostało do celu. Tylko że nasz mózg niekoniecznie jest z tego powodu zachwycony. Naukowcy od lat badają orientację przestrzenną człowieka. Okazuje się, że kiedy samodzielnie planujemy trasę, analizujemy mapę i obserwujemy otoczenie, aktywnie pracują obszary mózgu odpowiedzialne za tworzenie tak zwanych map poznawczych. To dzięki nim wiemy, gdzie jesteśmy i jak wrócić do domu. Jednym z najbardziej znanych przykładów są londyńscy taksówkarze. Aby zdobyć licencję, muszą opanować tysiące ulic i charakterystycznych punktów miasta. Badania wykazały, że część ich mózgu odpowiedzialna za orientację przestrzenną jest wyjątkowo rozwinięta. Nie oznacza to oczywiście, że GPS nas ogłupia. Dzięki niemu podróżujemy szybciej i bezpieczniej. Problem pojawia się wtedy, gdy całkowicie rezygnujemy z samodzielnego myślenia o przestrzeni. Coraz częściej nie wiemy, z której strony świata świeci słońce. Oczywiście, zdarza się. Nie zwracamy uwagi na przebieg rzek czy położenie wzgórz. Jedziemy według wskazań urządzenia, nie zastanawiając się, gdzie właściwie jesteśmy. I czasami wychodzi tak, że lądujemy w bagnie. A przecież przez tysiące lat ludzie odczytywali informacje zapisane w krajobrazie właśnie. Obserwowali przyrodę, pogodę, kierunek wiatru czy położenie gwiazd. Nasza planeta była dla nich czymś więcej niż tłem. Była mapą samą w sobie. Być może właśnie dlatego warto czasem schować telefon do kieszeni, rozłożyć tradycyjną mapę, spróbować samodzielnie odnaleźć drogę. Nie po to, żeby walczyć z technologią, po to, żeby przypomnieć sobie, że świat wokół nas to nie tylko niebieska linia na ekranie. Dziękuję za dzisiaj. Jutro? Ha, nie zdradzę. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
8: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zbliżamy się do wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton. Będzie m.in. o 800+, dosyć istotna informacja. Będzie także o stałej amerykańskiej obecności w Polsce, o przygotowaniach do takiej obecności oraz o sukcesach Mai Chwalińskiej w kontekście jej przyszłości. Tak więc zostańcie z nami na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Z wygraną w euro.

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Mili Państwo, wybiła godzina 14. Czas w Radiu Bonton na wiadomości z kraju i ze świata.
4: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+, na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
5: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
6: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
5: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
4: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
7: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
4: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
8: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie.
4: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli diś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
3: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy na ten moment około 19 stopni, 1014 hektopaskali na barometrach. Dobra jakość powietrza. Powinno się za jakiś czas na niebie przejaśnić, ale jeszcze z tego, co widzę, gdzieś naprawdę jakieś drobne opady deszczu na radarach. Z tego, co... Jeżeli mnie radar oczywiście tutaj nie że tak powiem, informuje mnie dobrze, no to gdzieś jeszcze jakieś takie opady mogą wystąpić.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplenie Termoorganika.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
3: Ja jestem Janek Zieliński i to jest popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton, a już teraz zapraszam Was na dzisiejszą rozmowę.
10: Gość Radia Bonton.
12: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Krawcowej. To zawód, który przez lata bardzo się zmienił, ale wciąż opiera się na tych samych wartościach. Dokładności, kreatywności i pracy z ludźmi. Z tej okazji do naszego studia zaprosiłam osobę szczególnie mi bliską. Krawcową z ponad 30-letnim doświadczeniem. Właścicielkę własnej pracowni krawieckiej. Prywatnie jest to również moja mama, dlatego dzisiejsza rozmowa będzie miała wyjątkowy charakter. Jest z nami Wioletta Pacześniak. Cześć mamo.
13: Cześć Asiu, witam słuchaczy.
12: Zacznijmy od tego, aby może opowiedzieć naszym słuchaczom, jak zaczęła się twoja przygoda z krawiectwem. Czy od początku wiedziałaś, że to będzie twój zawód?
13: No moja przygoda z krawiectwem zaczęła się pewnie tak jak większość małych dziewczynek, od szycia ubranek dla lalek. Później skończyłam szkołę w kierunku krawieckim i zaczęłam pracę. Zawód swój wykonuję już ponad 30 lat. Teraz od 2 lat mam swoją działalność i szyję ubrania dla klientek i jestem z tego powodu bardzo zadowolona.
12: Czy pamiętasz, jakie już były te twoje pierwsze prace, te nie ubranka dla lalek, ale te, które należały już do ciebie? Jaki projekt jako pierwszy powstał? Co uszyłaś od początku do końca sama?
13: Oczywiście, że pamiętam. Była to prosta spódnica. Dzisiaj pewnie dostrzegłabym w niej dużo niedoskonałości, ale wtedy było to dla mnie, byłam z niej bardzo dumna. No, szyło się z różnych tkanin, które trafiły się pod rękę. Najczęściej to były prześcieradła mamy mojej, która nie była z tego powodu za bardzo zadowolona, ale musiałam na czymś próbować.
12: Czy na przestrzeni lat ten zawód bardzo się zmienił? Jak wyglądało to krawiectwo kiedyś? Jak wygląda teraz? Czy rozwój technologii również sprzyja twojemu zawodowi?
13: O tak. Bardzo zmieniło się krawiectwo. Na początku były maszyny bardzo proste, bardzo zwykłe. Dużo trzeba było wykańczać rzeczy ręcznie, a teraz no, wszystko poszło bardzo do przodu. Są tak skomputeryzowane maszyny, które wykonują za nas bardzo dużo różnych czynności. Także odpocząwszy od dziurek do podszywania dołów w sukienkach. No, na początku trzeba było oczywiście wszystko nauczyć się ręcznie, zrobić, wykonać podszywanie dołów w spódnicach, w sukienkach, w spodniach, robienie dziurek ręcznych. No, teraz większość robią to maszyny.
12: W twojej pracowni jest tak wiele maszyn. Czy uważasz, że mając mniej tego sprzętu, także można właściwie wykonywać ten zawód?
13: Myślę, że tak, bo większość no niestety krawcowych, które mają swoje zakłady krawieckie, mają tak naprawdę 2 maszyny. Jedną do szycia, drugą overlock do obrzucania. Ale ja po swoich długich latach pracy pracowałam na maszynach bardzo specjalistycznych, no i nie wyobrażam sobie już szycia na jednej maszynie. Przez to mam tak dużo sprzętu, żeby wykonywać swoją pracę najbardziej profesjonalnie, jak się da.
12: A jakie usługi klienci najczęściej zlecają? Czy są to poprawki, czy jednak szycie sukni, sukienek od podstaw?
13: Najczęściej do mnie jednak przychodzą z swoimi projektami i chcą, żeby im uszyć coś wyjątkowego, coś innego niż w sklepach. No i powiem, że bardzo zwracają uwagę na detale, na wykończenie, na to jak układa się tkanina, jak wygląda model. No oczywiście mam też bardzo dużo różnych przeróbek i poprawek. No z zimą, jesienią to zazwyczaj jest wszywanie zamków do kurtek, bo to często i gęsto się psuje. skracanie spodni dla mężczyzn do garniturów. Kobiety też bardzo dużo, bo zawsze mówią, że teraz te ubrania to chyba są szyte na kobiety o dwumetrowych wzroście. O, także muszą skracać. No i jest dużo. Jest, powiem tak, pół na pół akurat w mojej pracowni. Szycie miarowe i przeróbki.
12: A jakie zlecenie było dla Ciebie szczególnie ważne? Jakie zapadło Ci w pamięć?
13: Takim jednym szczególnym zleceniem, które miałam, to była suknia ślubna. Tak naprawdę to pierwsza moja suknia ślubna, którą szyłam. I klientka po nałożeniu do kolejnej miary zauważyła łzy w oczach. W pierwszej chwili myślę sobie, o Boże, chyba tak niezadowolona. Ale za chwilę pytam się, co się stało. A ona mówi, że tak się wzruszyła, że tak ładnie wygląda. To było dla mnie jeden taki naprawdę przejmujący moment. Drugim wyzwaniem, które w tym roku, to był projekt strojów na jasełka. W ciągu miesiąca musiałam uszyć ponad 40 sztuk odzieży na pastuszków, na aniołki, na różne osoby, które tam występowały, ale później dostałam zaproszenie na te jasełka. Było bardzo sympatycznie, wszyscy mi bardzo gratulowali, bardzo dziękowali za super wykonaną pracę. No, bardzo było to sympatyczne, chociaż nie powiem, dosyć ciężka sprawa do wykonania na jedną osobę, tyle sztuk odzieży.
12: Powiedz, jakie cechy powinna mieć osoba, która chce zostać krawcową, która myśli, że jest to zadanie właśnie dla niej, ale jednak jakie cechy powinna posiadać, aby udało jej się ten zawód wykonywać?
13: No, przede wszystkim cierpliwość. W tym zawodzie nie można zrobić nic w pośpiechu. Tu musi być wszystko przemyślane. Na pewno cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. I zastanawianie się nad tym, moja mama zawsze mówiła do mnie, 5 razy pomyśl, zanim raz utniesz. I dużo w tym jest prawdy.
12: A czy po tylu latach pracy szycie nadal sprawia Ci przyjemność? Czy wykonujesz ten zawód od lat, więc jest to już dla Ciebie taka codzienność?
13: Gdyby mi to nie sprawiało przyjemności, pewnie bym nie otworzyła swojej pracowni. Mam nawet taką klientkę, która przychodzi do mnie i mówi, że przyszłam do czarodziejki. I poniekąd jest trochę w tym prawdy, bo dostając kawałek tkaniny, którą później przetwarzam w odzież, to jest troszeczkę magia.
12: A czy zauważyłaś takie sytuacje, aby przychodziły do Ciebie osoby, no szczególnie te młode, które myślą, że może same by umiały taką czynność wykonać, i czy jest takie zainteresowanie krawiectwem? Czy zdarzają się klientki, które podpytują, jakby to zrobić w domu własnymi środkami?
13: No niestety nie. Nie mogę powiedzieć, że jest zainteresowanie. Wręcz bym powiedziała, że trochę. Trochę ten zawód jest jakby umierający, tak powiem, bo no niestety nie ma żadnych szkół. Nie ma gdzie się uczyć. No niestety, no próbować trzeba też mieć na czym, no bo żeby się nauczyć, no to trzeba mieć maszyny, trzeba mieć sprzęt, trzeba mieć na czym się nauczyć, a i od kogo się nauczyć, bo to, że ja się nauczyłam, to są moje naprawdę lata praktyk i ciężkiej pracy, ale zawsze ktoś tam gdzieś z boku był, kim mogłam się doradzić i kim podeprzeć w jakichś swoich planach.
12: Czego Ciebie nauczył ten zawód przez te wszystkie lata pracy?
13: No, nauczył. Czego mnie nauczył? Nauczył mnie na pewno cierpliwości i pokory. I nauczył mnie też rozmowy z klientem, kontaktu z ludźmi. Przychodzą do mnie osoby młodsze, starsze, różne, z którymi zawsze mogę o czymś porozmawiać. Są otwarte na rozmowę. O, i wracają do mnie zawsze z uśmiechem, z jakimiś prezentami, ze słodyczami, z kwiatkami. Także jest naprawdę, naprawdę sympatycznie.
12: A jakie rady mogłabyś dać osobom, które chcą zacząć nauczyć się szyć? Od czego trzeba zacząć? Czy trzeba od razu kupić maszynę i wszystkie te sprzęty, czy próbować szyć ręcznie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
13: No myślę, że jeżeli ktoś nie ma zamiaru dalej po prostu tego robić, no to szkoda pieniędzy na wydawanie na sprzęt. Można oczywiście, podejrzewam, że w każdym domu stoi jakaś maszyna walizkowa, która zapomniana jest, a można ją uruchomić i zacząć sobie po prostu pomału, po troszeczkę coś tam uszyć. Podwinąć jakąś serwetkę, podwinąć jakieś prześcieradło, jakieś proste, naprawdę proste rzeczy i próbować i to tak jak z miłością. Nie zawsze ona jest, ale z czasem przychodzi. Tak samo i u mnie jest z krawiectwem. nie od razu było różowo i nie od razu było pięknie, ale z czasem przyszła ta miłość właśnie do krawiectwa.
12: Mamo, serdecznie dziękuję za tę rozmowę i z okazji Dnia Krawcowej życzę Tobie i wszystkim osobom wykonującym ten zawód wielu zadowolonych klientów, satysfakcji oraz niegasnącej radości stworzenia. Dziękuję serdecznie.
13: Dziękuję wszystkim, dziękuję Asiu, że ze mną przeprowadziłaś ten wywiad. Jest mi niezmiernie miło i cieszę się, że wreszcie ktoś doceni może zawód krawcowej. Pozdrawiam wszystkich.
14: Gość radia Bon Ton. Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
15: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
16: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Don't Get Me Wrong. To za nami w Radiu Bonton, a przed nami wiadomości sportowe, gdzie Marcin Petruk przeniesie nas do Krasnego Stawu, gdzie zawodnicy, zawodniczki Wódnika Krasny Staw zdobyli kolejne krążki. No i wokół tego się pokręcimy w rytmie dnia. Ale zanim to, jeszcze zakręci nas kawałek od Two Face, Fire in Your Eyes.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
8: Sport Marcin Petruk. 8 medali wywalczyli breakdancerzy LKS-u Breaking Dot Sport podczas 8 edycji turnieju Co w trawie tańczy, który rozegrał się w Trawnikach. W kategorii All Styles 7-11 lat złoto zdobyli Gabriel Jamiński i Sara Jamińska, natomiast brąz Lilianna Kowal. O sukcesach w starszych grupach wiekowych mówi prezes klubu Robert Jamiński.
9: Nasi tancerze z Hełma też zajęli wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej, czyli 12-15. Natomiast w walkach poszło nam naprawdę dobrze, ponieważ w kategorii All Styles 12-15 Michał Nawójtowicz trzecie miejsce, czwarte miejsce Wiktoria Widzińska. W kategorii All Styles 2x2 12-15 lat z kolei Julia Stasicka i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce wywalczyli, czwarte miejsce Jan Danieluk i Jakub Budę, a w kategorii 1x1 Filip Kucybała pierwsze miejsce i w kategorii All Styles 2x2 Filip Kucybała i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce.
8: Ponadto ekipa Breaking Dot Sport zdobyła jeszcze srebrny medal w kategorii formacji 16+. Do finiszu sezonu powoli zbliżają się tenisiści stołowi UKS-u Rzeczek Wajsłowice, a jedną z ostatnich rywalizacji była 12. edycja turnieju Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim. Najlepiej spośród reprezentantek klubu spisała się Nikola Urbańczyk, która dotarła do meczów o strefę medalową, mówi trener Rzeczka Tadeusz Bochniarz.
10: Nikola grała bardzo dobrze, dotarła do półfinału, gdzie uległa późniejszej triumfatorce tego turnieju Lenie Xiu z Działdowa. Jest to dziecko chińskich trenerów. Mimo to Nikola bardzo dobrze sobie radziła i łatwo skóry nie sprzedała. Ostatecznie Nikola zajęła czwarte miejsce w turnieju, co jest równoznaczne jakby z trzecim miejscem i dobrą prognozą na zbliżające się mistrzostwa Polski w kategorii żaków. Nikola, koleżanka z Lubartowa, Dominika Adamczyk, startowała również w turnieju deblowym i tutaj równie dobrze sobie radziły, bo dotarły też aż do półfinału, ostatecznie zajęły czwarte miejsce.
8: Więcej o występie zawodników UKS-u Rzeczek Wajsłowice w Grodzisku Mazowieckim powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio.
11: w rytmie dnia.

Black and White, kombi za nami w Radiu Bonton, za trenerem reprezentacji Tunezji, też przygoda z tą reprezentacją na Mistrzostwach Świata, bo dosłownie po początku tego mundialu, po porażce ze Szwecją, gdzie przegrali 5-1, no to Sabri Lamouchi stracił pracę i dołączył do, może nie jakiegoś licznego, ale no jednak niechlubnego grona trenerów, którzy stracili posady w trakcie mundialu. Ale my za chwilę z kolei w rytmie dnia przejdziemy, przeniesiemy się na drogi lokalne.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Do jakich nieodpowiedzialnych, absurdalnych zachowań jest zdolny nietrzeźwy kierowca? Posłuchajcie tej historii. 33-latek z Lublina zatrzymał auto na środku skrzyżowania, wysiadł boso ze swojego Forda, wziął wiaderko, zatankował w nie kilka litrów benzyny i bez płacenia wrócił do samochodu. Nie zdążył go na szczęście nawet uruchomić, bo został zatrzymany przez policjantów. 33-latkowi tankowanie auta się nie powiodło, ale wcześniej zatankował w siebie sporo alkoholu, bo wydmuchał prawie 2 promile. Co gorsza, okazało się, że posiada też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i to od 2019 roku. Za szereg popełnionych wykroczeń grozi mu teraz 7,5 roku więzienia.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie? Bon.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
7: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.
9: Let's get down to business.

Samba, Milky, Just the Way You Are. Za nami w Radio Bonton jeszcze 6 minut do godziny 15. Takie pozytywne poddygi tuż przed 15. A propos rzeczy pozytywnych, kochani, wbijajcie na radiobonton.pl. Tam naprawdę fajna pozytywka jest dla was ostatni sobotni odcinek, gdzie wybraliśmy się do ponownie do Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Zresztą też tam ponownie niedługo powrócimy. To tyle mogę wam powiedzieć. Naprawdę sprawdzajcie, bo naprawdę kozackie rzeczy tam są do sprawdzenia. Tymczasem o godzinie 15 wiadomości z kraju i ze świata. Tam wiele różnych rzeczy, jak chociażby o samopoczuciu nauczycieli, czy też o pakiecie CPN. To przed nami, jeżeli chodzi o wiadomości, a jeszcze muzycznie dla was już teraz Taylor Swift.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
5: Mamy 15 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju, ze świata i też z regionu. Troszeczkę taki skrócik będzie mały. Zapraszam.
6: Fatalne samopoczucie nauczycieli cepiących chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
7: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe, związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
7: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
9: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
7: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
6: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
10: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
6: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę, karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Flash.
11: skrót lokalnych informacji.
12: Rada Powiatu w Krasnym Stawie udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. W 2025 na inwestycje przeznaczono ponad 31 milionów złotych, w tym blisko 22 na drogi. Powiat zmniejszył także zadłużenie i wypracował nadwyżkę budżetową przekraczającą 8 700 tysięcy. W archidiecezji lubelskiej ogłoszono zmiany personalne wśród duchowieństwa, które obejmą także parafie w Chełmie i regionie. Dwóch proboszczów chełmskich parafii przechodzi na emeryturę, a ich obowiązki przejmą nowi duszpasterze. Zmiany dotyczą również części wikariuszy, którzy obejmą nowe funkcje parafialne lub też zostaną skierowani do dalszej pracy i studiów. Decyzja ogłoszona podczas dorocznego spotkania kapłanów w Lublinie. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również wyjątkowa historia. Na cmentarzu wojennym przy ulicy Młodowskiej w Chełmie odsłonięto tablicę upamiętniającą Józefa Kordacza, czeskiego żołnierza Armii Austro-Węgier, który zmarł w mieście podczas I wojny światowej. W uroczystości uczestniczył jego wnuk, który od lat poszukiwał miejsca pochówku dziadka.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: Mówiłem, że gdzieś mniej więcej w tych okolicach, jeżeli chodzi o godziny, to trochę nam powinno tych chmur ubyć, ale z tego co widzę, no te one dalej są z nami. Jeżeli chodzi o aktualną temperaturę, wynosi ona około 20 stopni, 1014 hektopaskali, z kolei takie mamy ciśnienie i też jest dobra jakość powietrza. Z tego co widzę po prognozach, za jakiś czas może trochę deszczu spaść.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: A już za chwilę Miasto na Fali w Radiu Bonton. Zapraszam w imieniu Kingi Miszczyk. Dzisiaj tak bardzo refleksyjnie w kontekście Święta Dobrych Rad. Ja z kolei, no nie nazywam się Wujek Dobra Rada, ale jestem Janek Zieliński i jeszcze do 17 jestem z wami w rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Tak siedziałam i myślałam, z jakim pytaniem wyjść do was w następnym odcinku Miasto na Fali i przypomniałam sobie, że w sobotę obchodziliśmy Święto Dobrych Rad. No i oczywiście my wszyscy jesteśmy ekspertami od cudzego życia, dajemy dobre rady pomimo naszych własnych życiowych porażek, więc postanowiłam nie wychodzić do was, nie ganiać za wami z mikrofonem, z uśmiechem na ustach, tylko odwołać się do waszego, do w sumie naszego sumienia i zapytać, jaką dobrą radę dalibyście sobie samym. Teraz 5 lat wstecz, 10 lat wstecz, 20 lat wstecz, ale tak naprawdę, żeby usiąść i pomyśleć, i powiedzieć, dobra, to trzeba zrobić tak, a to tak. W końcu, jak powiedziałam wcześniej, wszyscy jesteśmy ekspertami od cudzego życia, a może by tak zacząć być ekspertem własnego życia? Takie przemyślenia czasami mnie nachodzą. Miłego dnia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Chcesz pielęgnować swój obrót wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.
15: Is

zdanie informacja z dróg chełmskich w radiu Bonton, gdyż otrzymałem właśnie informację, że doszło do potrącenia osoby na hulajnodze przy rondzie Zwin. W związku z tym w tamtym kierunku tamtego ronda tworzą się korki Rampa Brzeska, Rejowiecka, Wiadukt, także jeżeli będziecie jechać w tamtą stronę, to liczcie się z większymi korkami właśnie przy tym rondzie. A więcej informacji o tym, co się dzieje w okolicy, usłyszycie już o 15.30 w serwisie Radia Bonton. Zapraszam Was do posłuchania oczywiście. A już teraz w Waszych głośnikach z kolei Kasperczyki i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? To już teraz.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Drociński.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
9: Jest 15.30. Eliza Kudalska-Nawosat, wiadomości lokalne Radia Bonton. Podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Krasnymstawie radni udzielili zarządowi powiatu zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Przed głosowaniem wicestarosta Marek Nowosadzki przedstawił raport o stanie powiatu. W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne przekroczyły 31 milionów złotych, z czego blisko 22 miliony przeznaczono na drogi. Powiat zmniejszył również zadłużenie o 1 800 tysięcy, a nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 8 milionów 700 tysięcy złotych. Jedną z większych inwestycji powiatu była modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznych w krasnostawskim szpitalu. Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 16 radnych. Jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Następnie radni zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej dotyczącymi wykonania budżetu za miniony rok. Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe, a w głosowaniu nad absolutorium 17 radnych było za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po głosowaniu starosta Janusz Szpak podziękował radnym za zaufanie, podkreślając, że jest ono motywacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców. Wczoraj w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów, które zaowocowało zmianami personalnymi w archidiecezji, w tym również w chełmskich parafiach. Na emeryturę przechodzi dotychczasowy proboszcz parafii pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w Chełmie, ksiądz kanonik Wojciech Jaroszyński. Na tym stanowisku zastąpi go ksiądz kanonik Witold Gąciarz, który do tej pory sprawował urząd parafii w Dorohusku. Do stanu emerytalnego został również przeniesiony ksiądz kanonik Andrzej Pyter, który był proboszczem parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Chełmie. W niej proboszczem zostanie ksiądz kanonik Tomasz Fidecki, który zarządzał parafią w Klesztowie. Nowe stanowiska objęli też dotychczasowi wikariusze w parafiach Rozesłania Świętych Apostołów oraz Chrystusa Odkupiciela. Księdzu Pawłowi Jakubczakowi powierzono urząd proboszcza parafii w Kraśniczynie, a księdzu Karolowi Mazurowi w Kamieniu. Zmiany czekają również kilku wikariuszy. Ksiądz Mikołaj Dudziński został odwołany z urzędu wikariusza w parafii fotografii narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie i skierowane na studia w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz mianowane duszpasterzem i koordynatorem duszpasterstwa akademickiego UMCS.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: 15 czerwca na wojennym cmentarzu przy ulicy Młodowskiej w Chełmie doszło do zwieńczenia wieloletnich poszukiwań i starań o ocalenie pamięci. W miejscu, gdzie od kilku lat stał jedynie symboliczny krzyż, uroczyście ustawiono tablicę upamiętniającą Józefa Kordacza, czeskiego żołnierza, którego losy na ponad wiek splotły się z historią naszego miasta. Dla jego wnuka Martina, który przyjechał z Pragi, by po raz kolejny oddać hołd przodkowi, był to moment wzruszenia i domknięcia rodzinnej historii. Wszystko zaczęło się od jednego dokumentu i starej fotografii. Kilkanaście lat temu pan Martin odnalazł dokument, z którego wynikało, że jego dziadek, Józef, przebywał i najprawdopodobniej pozostał już na zawsze w Chełmie. Okazało się jednak, że w tamtym czasie, czyli około roku 1916, funkcjonowały na ziemiach dzisiejszej Polski i Ukrainy trzy Chełmy. Po konsultacjach z władzami wszystkich samorządów okazało się, że wojenne losy Józefa zakończyły się właśnie w naszym mieście. Józef Kordacz nie był przypadkowym żołnierzem. Przed wojną pracował jako policjant w Pradze, co zdeterminowało jego rolę w armii austro-węgierskiej i w samym Chełmie. Pełnił funkcję profosa, czyli podoficera aresztu wojskowego. Choć jego jednostka walczyła na Wołyniu podczas rosyjskiej ofensywy w 16 roku, Józef prawdopodobnie trafił do Chełma jako ranny. To tutaj funkcjonowały przyfrontowe szpitale wojskowe, do których transportowano żołnierzy z pola walki. Niestety mimo pomocy medycznej Józef zmarł i spoczął na nekropolii, właśnie przy ulicy Młodowskiej. Pierwsza wizyta pana Martina w Chełmie miała miejsce jeszcze w 2017 roku, kiedy ustawił na mogile dziadka symboliczny krzyż. Tym razem postanowił ustawić także pamiątkową tablicę. Całe przedsięwzięcie nie powiodłoby się jednak, gdyby nie wydatna pomoc ówczesnego miejskiego radnego Jerzego Jaworskiego. To on pomógł w dokładnym zlokalizowaniu mogiły. Na co dzień wspólnie ze swoją żoną dbają o to, by mogiła sprzed wieku nie została zapomniana.
3: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

To była Madonna, Hang Up, 20 minut przed godziną 16 w Radiu Bonton. Za chwilę przeniesiemy się na chełmskie drogi, a na zewnątrz w końcu nam się rozjaśnia. W końcu trochę tych chmur znika, no i żadnego deszczu. To tak tematycznie No Rain, Blind Melon w Radiu Bonton.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ostłuczką lub obcierką na parkingu nie jest trudno, zwłaszcza kiedy cofamy i mamy ograniczoną widoczność. Na pewno nie warto po prostu sobie odjechać, bo grozi za to kara, a sporo parkingów, zwłaszcza tych przysklepowych, posiada monitoring. To taka porada na czas korków, jeżeli akurat wybieracie się po zakupy i będziecie szukali miejsca parkingowego. A co do korków właśnie, to więcej samochodów niezmiennie. Może być jeszcze wzdłuż Lubelskiej, Alei Armii Krajowej, ulicy Lwowskiej i Rampy Brzeskiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bom Bom Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Blue Da Buddy, a czy to w wersji Davida Gedy i Bibi Rexa w Radiu Bonton 5 minut przed godziną 16. Kochani, zapraszam Was na naszą stronę radiobonton.pl. Tam dużo świetnych programów, materiałów, chociażby z jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie. W ostatni piątek uroczyście zwieńczono te obchody galą w bibliotece, tutaj chełmskiej bibliotece publicznej. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z tym materiałem, bo tam też z paroma osobami na miejscu mieliśmy okazję pogadać, a my tymczasem za chwilę się słyszymy już w wiadomościach z kraju i ze świata.

0: nigdy nie przeminął.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
2: Reklama.
8: Jeżeli w tym momencie spojrzycie na zegary, to całkiem możliwe, że zobaczycie 16. A jeżeli widzicie tą godzinę, to znaczy, że teraz w Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata. Także zapraszam do słuchania.
9: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy, potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
10: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
9: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
11: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
9: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciasta odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Tak, już sobie, o, tak, mam to wszystko i wszystko wiem. A przynajmniej taką mam nadzieję, jeżeli chodzi o pogodę. 21 stopni, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Maksimum dzisiejsze maksimum, jeżeli chodzi o temperaturę. Z tego co widzę po radarze, jeżeli chodzi o deszcze, to raczej nie powinno popadać. Chociaż wiadomo, tutaj podkreślę grubą jakby tą czcionką słowo raczej.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
8: Prosto z Wysp Brytyjskich, London Beat, I've been thinking about you. Na początek godziny 16 w Radiu Bonton, Janek Zieliński. Jeszcze do 16, do 17 jestem z wami. I gramy najlepsze rzeczy tylko w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Ecotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

już za niedługo w Radiu Bon Ton dowiecie się, co w trawie piszczy. Będzie to relacja z takiego właśnie konkursu o takim tytule i to wszystko w sporcie lokalnym. Już za kilka minut o 16:30, ale jeszcze w międzyczasie stary przebój Superstar Jamilia. Już teraz na 104.9 FM.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz, wychowanka trenera Damiana Leszczyńskiego, a obecnie zawodniczka AZS-u UMCS Lublin, potwierdziła świetną formę podczas Grand Prix Sopotu imienia Janusza Sidły. 19-letnia sprinterka, pierwszy rok rywalizująca w kategorii seniorów, startowała w biegu na 200 metrów i osiągnęła czas 22,91 sekundy. Ustanowiła w ten sposób nowy rekord życiowy, a wynik ten daje jej również 12 miejsce w krajowych tabelach historycznych oraz punkty do rankingu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy. Dwa starty i kolejne medale reprezentantów UKS-u Wodnik Krasnystaw. Kadrowiczka Zuzanna Zdybel dotarła do podium podczas Pucharu Polski PGE Grand Prix, który rozegrał się w Ostrowcu Świętokrzyskim, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
13: W swoich koronnych stylach i dystansach kolejno zajęła drugie miejsce w swoim roczniku na 100 metrów stylem grzbietowym, uzyskując niezły czas, minuta 6,72. Druga była również w roczniku na 200 metrów stylem grzbietowym, 2,24,54. I szóste miejsce zajęła na 200 metrów stylem zmiennym, uzyskując czas 2,33,85. Może to nie są zbyt wyśrubowane czasy, no ale my się przygotowujemy cały czas do mistrzostw Polski, które będą się w Łodzi 11-14 lipca.
12: Kolejne medale zasiliły dorobek krasnostawskiego wodnika w trzeciej rundzie zmagań o laur lubelskiego koziołka w stolicy naszego województwa. Ponownie prezes Miciuła.
13: Nikola Chodun zajęła trzecie miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, piąte miejsce na stylu grzbietowym, Magda Klejna trzecie miejsce w stylu grzbietowym i 13 na 50 metrów stylem motylkowym. Bardzo dobrze popłynął również Igor Smorga. Niestety zajmuje czwarte miejsce, bardzo nielubiane przez zawodników, na 50 metrów stylem dowolnym i siódme miejsce w stylu klasycznym.
12: Obecnie UKS Wodnik Krasnystaw jest na ostatniej prostej w przygotowaniach do jubileuszowej edycji wydarzenia Pływający Weekend, które rozpocznie się w piątek. 8 medali wywalczyli breakdancerzy LKS-u Breaking Dot Sport podczas 8 edycji turnieju Co w trawie tańczy, który rozegrał się w Trawnikach. W kategorii All Styles 7-11 lat złoto zdobyli Gabriel Jamiński i Sara Jamińska, natomiast brąz Lilianna Kowal. O sukcesach w starszych grupach wiekowych mówi prezes klubu Robert Jamiński.
14: Nasi tancerze z Hełma też zajęli wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej, czyli 12-15. Natomiast w walkach poszło nam naprawdę dobrze, ponieważ w kategorii All Styles 12-15 Michalina Wójtowicz trzecie miejsce, czwarte miejsce Wiktoria Widzińska. W kategorii All Styles 2x2 12-15 lat z kolei Julia Stasicka i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce wywalczyli, czwarte miejsce Jan Danieluk i Jakub Budek. A w kategorii 1x1 Filip Kucyba pierwsze miejsce i w kategorii All Styles 2x2 Filip Kucyba i Gabriel Jamiński pierwsze miejsce.
12: Ponadto ekipa Breaking Dot Sport zdobyła jeszcze srebrny medal w kategorii formacji 16+. Do finiszu sezonu powoli zbliżają się tenisiści stołowi UKS-u Rzeczek Fajsłowice, a jedną z ostatnich rywalizacji była 12. edycja turnieju Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim. Najlepiej spośród reprezentantek klubu spisała się Nikola Urbańczyk, która dotarła do meczów o strefę medalową, mówi trener Rzeczka Tadeusz Bochniarz.
15: Nikola grała bardzo dobrze, dotarła do półfinału, gdzie uległa późniejszej triumfatorce tego turnieju Lenie Xiu z Działdowa. Jest to dziecko chińskich trenerów. Mimo to Nikola bardzo dobrze sobie radziła i łatwo skóry nie sprzedała. Ostatecznie Nikola zajęła czwarte miejsce w turnieju, co jest równoznaczne jakby z trzecim miejscem i dobrą prognozą na zbliżające się mistrzostwa Polski w kategorii żaków. Nikola, koleżanka z Lubartowa, Dominika Adamczyk, startowała również w turnieju deblowym i tutaj równie dobrze sobie radziły, bo dotarły też aż do półfinału, ostatecznie zajęły czwarte miejsce.
12: Więcej o występie zawodników UKS-u Rzeczek Fajsłowice w Grodzisku Mazowieckim powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Niedawno informowałem Was o przedłużeniu pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego do końca trwającego roku. Dzisiaj przychodzę do Was z informacjami o braku jego przedłużenia. Po 8 latach centra mają na stałe wejść do publicznego systemu ochrony zdrowia i o tym sobie dzisiaj powiemy. Janek Zieliński, zapraszam. W 2018 roku uruchomiono pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego. Wedle założeń mają one oferować szybką, całodobową i bezpłatną opiekę psychiczną bez skierowania dla dorosłych pacjentów. Wśród usług zawarto poradnie zdrowia psychicznego, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, a także wsparcie w leczeniu środowiskowym. Pacjent przybywa do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, czyli miejsca pierwszego kontaktu, gdzie następnie dokonuje się wstępnej analizy, udzielenia wsparcia, wskazania miejsca przyjęcia, które ma docelowo przyjmować w ciągu pierwszych 72 godzin i pomoc w dalszym leczeniu. Jedną z pierwszych tego typu placówek w całym kraju otwarto zresztą w Chełmie na początku pilotażu. Pilotażu, który był od wielu lat regularnie przedłużany, jednak rządzący spełniają swoje deklaracje, w których wyrażali chęć doprowadzenia pilotażu do końca i stałego włączenia w system ochrony zdrowia. Ostatnim razem, gdy mówiłem o zmianach w pilotażu, to skupiłem się na kwestiach finansowych, bo Narodowy Fundusz Zdrowia chciał zwiększyć efektywność centrów i jednocześnie zoptymalizować wydatki. To też wybrzmiewa w komunikacie wydanym przez NFZ na początku czerwca, gdzie ogłaszany jest koniec pilotażu. Od 1 stycznia 2027 roku centra będą stabilnie usytuowane w systemie, a zapewnić to mają trzy kwestie. Przede wszystkim budżet ma być wypłacany na podstawie zatrudnianego personelu obsługiwanej populacji w danym regionie i tu cytat, na podstawie wskaźników jakościowych. W kolejnym elemencie NFZ wyjaśnia, że miarą jakości będą takie czynniki jak skrócenie czasu oczekiwania na pierwszą wizytę u specjalisty oraz sprawna opieka nad pacjentem zaraz po hospitalizacji. Ponadto określono, że nowe wymogi w sprawozdaniach mają na celu zbadać jakość opieki, a nie przerzucić obowiązki administracyjne na lekarzy, w co jednak środowiska skupione wokół opieki psychiatrycznej powątpiewały przy pierwszych ogłoszeniach tego planu. Ponadto NFZ zadeklarował, że do 2029 roku centra mają pokryć cały kraj. I na ten moment to tyle. Jeżeli jeszcze jakieś aktualizacje się pojawią, to będę dawać Wam znać. Póki co dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
8: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
4: Reklama.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

No ja akurat przed sobą widzę monitor, a nie lustro, ale... Dobra, nie, jedno widzę. Natalia Szczerer, lustra, za nami w Radio Bonton. Kochani, od godziny 12 byłem z wami w programie W Rytmie Dnia. Ja, Janek Zieliński, kłaniam wam się, dziękuję za dzisiaj. Przeserdecznie, naprawdę przepiękne popołudnie. Kochani, jeszcze dzisiaj zostaję z wami, bowiem słyszymy się po godzinie 20 w Pick Up Show. Oczywiście będzie dzisiaj historia Tupaka, bo tak się składa, że dzisiaj Tupak obchodziłby 55 urodziny i stwierdziłem, że to jest dobry moment, aby się nad jego sylwetką pochylić. Sylwetką kontrowersyjną i skomplikowaną. Tak więc zapraszam, aby poznać tą historię. Jeszcze raz dzięki. No i trzymajcie się. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: daje wolność na bogato.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. To może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
1: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
0: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
2: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
3: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa, a organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
4: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
3: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
0: który rusza 29 czerwca.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Postępowanie dotyczące budowy instalacji do odzysku energii z odpadów medycznych i weterynaryjnych przy ulicy Towarowej w Chełmie nadal trwa. Urząd Miasta poinformował, że decyzja środowiskowa zostanie wydana po zwrocie akt sprawy z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin zakończenia postępowania wyznaczono na 60 dni od momentu otrzymania tej dokumentacji przez magistrat. Policyjne patrole interweniowały w Krasnymstawie po zgłoszeniu o mężczyźnie spacerującym z bronią. Funkcjonariusze zatrzymali 65-latka, a w pobliskich zaroślach znaleźli też należącą do niego wiatrówkę. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W sobotę nad Zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się Noc Świętojańska. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, które będą nawiązywały do słowiańskich tradycji. Także występy artystyczne i zabawy dla całych rodzin. O szczegółach w wiadomościach zapraszam już o 17.30.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Noc pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia, na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 7 do 11 stopni, ale na wybrzeżu i południu nieco cieplej, tam nawet do 14.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam we wtorek, 16 czerwca w kalendarzach. Odrzucamy w kąt wczorajszy poniedziałkowy rozruch, podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, co tam dzisiaj ciekawego przygotowała dla nas muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami genialne momenty i rocznice, które idealnie nastroją was na resztę dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1953. 16 czerwca na świat przyszedł Ian Mosley, brytyjski perkusista, który od ponad 4 dekad napędza rytmicznie legendarną neoprogresywną formację Marillion. Ian świętuje dzisiaj swoje 73. urodziny. Jego niezwykle precyzyjne, a zarazem pełne polotu i emocji uderzenia ukształtowały brzmienie takich radiowych kamieni milowych jak album Misplaced Childhood z nieśmiertelnymi hitami Kaylee czy Lavender. 100 lat dla mistrza bębnów. Przenosimy się do przełomowego roku 1972. Dokładnie 54 lata temu w Wielkiej Brytanii ukazał się jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych albumów w historii rocka. Mowa o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars autorstwa Davida Bowie. To właśnie ta płyta i kosmiczne glam rockowe wcielenie artysty na zawsze zmieniły oblicze muzyki pop, dając nam takie ponadczasowe radiowe perły jak Starman czy Suffragette City. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. To data narodzin człowieka, który rymem potrafił opisać całą rzeczywistość Nowego Jorku. Dokładnie 16 czerwca urodził się legendarny raper i aktor Tupac Shakur. Choć odszedł przedwcześnie, dziś świętowalibyśmy jego 49. urodziny. Jego utwór Changes do dziś regularnie powraca na radiowe anteny całego świata. Zaglądamy do roku 1981. Dokładnie 45 lat temu na świat przyszedł Benjamin Ben Moody, amerykański gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel rockowej formacji Evanescence. Ben kończy dzisiaj 45 lat. To właśnie jego ciężkie, drapieżne riffy w połączeniu z genialnym głosem Emily stworzyły potęgę takiego mega hitu początku lat 2000 jak Bring Me To Life. Smutna kartka z roku 1994. Dokładnie 32 lata temu odeszła Kristen Paff, utalentowana basistka alternatywnej formacji Hole, na której czele stała Courtney Love. Kristen zapisała się w historii muzyki lat 90. swoim niezwykle wyrazistym, grunge'owym brzmieniem, grając na kultowym albumie Live Through This. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym, słonecznym i mega przebojowym uderzeniem z roku 1993, które w czerwcu tamtego roku nie dawało spokoju żadnemu radiowemu magnetofonowi w hełmie. Dokładnie 33 lata temu, w czerwcu 1993 roku, szwedzki kwartet Ace of Base świętował gigantyczne triumfy na europejskich listach przebojów ze swoim kolejnym ultrachwytliwym singlem Wheel of Fortune oraz nieśmiertelnym All That She Wants. Te oparte na bujającym pop-regowym rytmie utwory stały się absolutnym symbolem szalonych lat 90. Ta skandynawska lekkość, niesamowity zmysł do pisania melodii i wakacyjny klimat sprawiają, że te numery do dzisiaj potrafią wywołać potężną falę wspomnień i natychmiast poprawiają humor. Zamykając to wtorkowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% globalnego pewniaka, przy którym noga sama rwie się do tańca. Skoro za oknem mamy środek pięknego czerwca, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy szwedzki hit najwyższej próby. Podkręcamy radio i z pełnym luzem jedziemy przez ten wtorek. Przed wami Ace of Base.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
10: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
9: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
10: Zadzwoń 664 775 457
9: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Postępowanie dotyczące budowy instalacji do odzysku energii z odpadów medycznych i weterynaryjnych w Chełmie nadal nie zostało ukończone. Urząd Miasta poinformował właśnie, że sprawa związana z wydaniem środowiskowej decyzji dla tej inwestycji będzie kontynuowana po zwrocie dokumentacji z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o przedsięwzięcie planowane na działkach przy ulicy Towarowej. Inwestorem jest spółka MK. Jak wynika z zawiadomienia podpisanego przez zastępcę dyrektora Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm, samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie uchyliło wcześniejsze postanowienia prezydenta miasta, które odmawiało wznowienia zawieszonego postępowania. W efekcie procedura administracyjna została podjęta ponownie. Jednocześnie sprawa ma swój sądowy wymiar. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył na jutro posiedzenie dotyczące skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Do czasu zakończenia postępowania sądowego akta sprawy pozostają w dyspozycji sądu. Urząd Miasta przypomina, że po decyzji SKO przeprowadzono już część wymaganych czynności. Strony zostały poinformowane o dalszym prowadzeniu postępowania. Inwestora wezwano też do odniesienia się protestów zgłaszanych przez mieszkańców i organizacje społeczne. Stanowisko inwestora zostało złożone. Miasto podkreśla jednak, że ostateczne rozstrzygnięcie nie może zostać wydane bez pełnej dokumentacji. I to właśnie z tego powodu termin zakończenia postępowania został wyznaczony na 60 dni od momentu zwrotu akt sprawy z NSA do Urzędu Miasta. Mieszkańcy, a także pozostałe strony mają prawo składać ponaglenia. Uzbrojony mężczyzna na ulicach Kresnego Stawu postawił na nogi miejscową policję. Wczoraj po południu służby otrzymały pilne zgłoszenie o człowieku, który spacerował po mieście z bronią w ręku. Na miejsce ruszyło kilka patroli. Funkcjonariusze dość szybko namierzyli podejrzanego. Okazał się nim 65-letni mieszkaniec powiatu. Podczas zatrzymania mężczyzna nie miał już przy sobie niebezpiecznego przedmiotu. Policjanci przeszukali jednak okolice i znaleźli porzuconą broń w pobliskich zaroślach. Okazało się, że to nie broń palna, a wiatrówka. Zatrzymany był nietrzeźwy i miał w organizmie niemal promil alkoholu. Krasnostawska policja apeluje do mieszkańców o rozsądek. Przedmioty przypominające broń mogą wywołać panikę wśród przechodniów. Mundurowi przypominają, że wiatrówki i repliki należy przenosić w zamkniętych pokrowcach, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych interwencji i poczucia zagrożenia na ulicach.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: W sobotę nad Zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się się Noc Świętojańska, wydarzenie cykliczne, które od lat licznie gromadzi uczestników. Jakie atrakcje czekają tym razem na gości?
10: W programie znajdziecie Państwo warsztaty wiciawianków, rękodzieła oraz robienia i przygotowywania podpłomyków. Natomiast dla dzieci mamy atrakcje. Będziemy przedstawiać baśń słowiańską. Później natomiast odbędzie się widowisko obrzędowe, jak również koncert na molo zaprezentowany przez Bartka Kazimierzczaka i Pawła Pikuza. Na zakończenie odbędzie się taniec z ogniem, pokazy fire show. Całą imprezę, całą uroczystość zakończy dyskoteka DJ-em Toksikiem.
9: Mówi Anna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Początek imprezy o godzinie 18:00.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o wakacjach bez internetu. Dzisiaj zajrzymy do naszego własnego mózgu i sprawdzimy, co wspólnego mają papierowe mapy, londyńscy taksówkarze i współczesna nawigacja. Wyobraźmy sobie sytuację sprzed 30 lat. Rodzina jedzie nad morze. Na kolanach pasażera rozłożona ogromna mapa Polski. Kierowca co kilka kilometrów pyta, na pewno dobrze jedziemy? Dziś wystarczy uruchomić aplikację. Miły głos poinformuje nas, kiedy skręcić, gdzie zawrócić i ile minut zostało do celu. Tylko że nasz mózg niekoniecznie jest z tego powodu zachwycony. Naukowcy od lat badają orientację przestrzenną człowieka. Okazuje się, że kiedy samodzielnie planujemy trasę, analizujemy mapę i obserwujemy otoczenie, aktywnie pracują obszary mózgu odpowiedzialne za tworzenie tak zwanych map poznawczych. To dzięki nim wiemy, gdzie jesteśmy i jak wrócić do domu. Jednym z najbardziej znanych przykładów są londyńscy taksówkarze. Aby zdobyć licencję, muszą opanować tysiące ulic i charakterystycznych punktów miasta. Badania wykazały, że część ich mózgu odpowiedzialna za orientację przestrzenną jest wyjątkowo rozwinięta. Nie oznacza to oczywiście, że GPS nas ogłupia. Dzięki niemu podróżujemy szybciej i bezpieczniej. Problem pojawia się wtedy, gdy całkowicie rezygnujemy z samodzielnego myślenia o przestrzeni. Coraz częściej nie wiemy, z której strony świata świeci słońce. Oczywiście, zdarza się. Nie zwracamy uwagi na przebieg rzek czy położenie wzgórz. Jedziemy według wskazań urządzenia, nie zastanawiając się, gdzie właściwie jesteśmy i czasami wychodzi tak, że lądujemy w bagnie. A przecież przez tysiące lat ludzie odczytywali informacje zapisane w krajobrazie właśnie. Obserwowali przyrodę, pogodę, kierunek wiatru czy położenie gwiazd. Nasza planeta była dla nich

0: czymś więcej niż tłem. Była mapą samą w sobie. Być może właśnie dlatego warto czasem schować telefon do kieszeni, rozłożyć tradycyjną mapę, spróbować samodzielnie odnaleźć drogę. Nie po to, żeby walczyć z technologią. Po to, żeby przypomnieć sobie, że świat wokół nas to nie tylko niebieska linia na ekranie. Dziękuję za dzisiaj. Jutro? Ha, nie zdradzę. Do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. O godzinie.

0: nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
1: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator, o przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
0: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
2: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
0: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy, mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z Fundacji Heart and Mind.
3: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
0: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz Związek Starania o Prawo Gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie. Kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
5: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Turniej zacznie się 29 czerwca. Do Wimbledonu już szykuje się Hubert Hurkacz, który dziś w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał rozstawionego z ósemką Andrea Rublowa 6-3, 6-2. Z kolei Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7, 3-6 w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia, remisując z Iranem. Ten mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Amir Galanoei.
7: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
5: Iran kolejny mecz na Mundialu zagra w niedzielę z Belgią, a dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i Austria z Jordanią.
0: Na północnym wschodzie możliwe są jeszcze opady i burze, a w pozostałej części kraju już raczej nie powinno padać. Temperatura wieczorem do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro z kolei od 18 do 24, raczej słonecznie, a w czwartek już do 27.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama. Bom.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W czwartek o godzinie 15 w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 57 odbędzie się już ostatnie spotkanie z cyklu Lokalne Historie. Tym razem uczestnicy będą mogli przenieść się do okresu międzywojennego, by poznać postać inżyniera Henryka Gaja, autora projektu monumentalnego gmachu dyrekcji kolei oraz jednego z twórców koncepcji słynnego chełmskiego osiedla dyrekcja. To właśnie pod jego kierunkiem powstały założenia jednej z największych inwestycji urbanistycznych II Rzeczpospolitej, która na trwałe zmieniła oblicze miasta. Prelekcję poprowadzi Magdalena Mąka, adiunkt działu historii muzeum, i zaprasza na to spotkanie.
3: Serdecznie zapraszam na takie godzinne spotkanie z prezentacją. Postaram się przybliżyć postać Henryka Gaja, jego realizację, tę postać Henryka Gaja, jego realizację, te zarówno ogólnopolskie, ale te przede wszystkim nasze chełmskie, lokalne.
2: To będzie

0: Wie, znajduje się tajemnicze mauzoleum, które od wieków budzi zainteresowanie mieszkańców i historyków. Kim był człowiek, który zdecydował się wznieść tak niezwykły grobowiec? Przez te i inne pytania przeprowadzi nas dr Konrad Grochecki. I właśnie, kim był Paweł Orzechowski i dlaczego właśnie jego postać jest tak ważna dla historii tego miejsca?
1: Paweł Orzechowski był starostą owruckim, podkomorzym, chełmskim, wielokrotnie był posłem ziemi chełmskiej na sejmach. No i też, co jest ważne, był spowinowacony z bardzo ważnymi rodami z Lubelszczyzny, między innymi z Janem Zamoyskim. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze właśnie powiedzieć o tym, że Paweł Orzechowski był bratem polskim. Wywodził się z tego, można powiedzieć, ruchu protestanckiego.
0: Wokół piramidy przez lata narosło wiele legend. Niektóre mówiły nawet o tym, że pochowano tam osobę szczególnie okrutną lub tajemniczą. Historycy patrzą jednak na tę historię zupełnie inaczej. Dlaczego Paweł Orzechowski zdecydował się wznieść swoje mauzoleum właśnie na wzgórzu?
1: Idea postawienia takiego grobowca na wzgórzu, myślę, że była solidnie zaplanowana, dlatego że wzgórze to znajduje się w centrum dawnych włości Pawła Orzechowskiego. I co jest ciekawe, no to wzgórze porasta las, ale nie było tak zawsze. W XIX wieku też wiemy, że wzgórze porastał las, dlatego też pewnie ci XIX-wieczni, którzy interesowali się takimi, no można powiedzieć, obiektami, pisali również o takiej magiczności miejsca, czy bardziej można powiedzieć tajemniczości. W czasach, kiedy Paweł Orzechowski żył i później jako został pochowany, wzgórze musiało być odlesione i mauzoleum samo musiało być również widoczne z perspektywy 15 nawet kilometrów.
0: Co ciekawe, samo wzgórze może kryć historię znacznie starszą od grobowca Orzechowskich. Czy wiadomo, co znajdowało się tutaj wcześniej?
1: Na wzgórzu znajdują się wały. Wzgórze to w 1644 roku w dokumencie sądowym było określane jako chorodziszcze, czyli jakieś dawne miejsce po dawnym zamku. Czyli już oni wtedy rozumieli, że coś było tam starszego. Paweł Orzechowski, można powiedzieć, odwoływał się do tej przeszłości, jakiejś na przykład wczesnośredniowiecznej nawet, bo ród Orzechowski był określany jako ród dawny. Nie starożytny, bo w starożytny to pewnie odnosiliby się do jakichś antycznych spraw. Być może to był ten czas, kiedy Paweł Orzechowski chciał zbudować ten prestiż rodu i przenieść go jeszcze do głębszej przeszłości. Oczywiście symbolicznie. Wzgórze jako chorodziszcze pokazuje nam dobitnie to, że do kogo należała przeszłość, do tego należy przyszłość. Więc po prostu najlepiej było zakomponować to, żeby pokazać, że to przeszłość należy do tego rodu, przyszłość też będzie należała.
0: Historia piramidy to nie tylko opowieść o rodzinie i majątku, to także historia przekonań religijnych jej fundatora. Jaką rolę odegrały tutaj religia i światopogląd Pawła Orzechowskiego?
1: Samo wzgórze w rozumieniu religijnym jest jak najlepszym miejscem, to gdzie może mieć najlepszy kontakt z Bogiem. To jest obiekt naprawdę niezwykły. Pokazuje duchowość Pawła Orzechowskiego, ale również po prostu w jaki sposób on myślał w sposób nowoczesny. W tym właśnie na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy żył.
0: Choć o piramidzie wiemy dziś znacznie więcej niż dawniej, miejsce nadal skrywa wiele zagadek. Dlaczego piramida w Rozdziałowie wciąż fascynuje badaczy?
1: Mauzoleum i sama krypta również czeka na nas, czeka na przede wszystkim właśnie na badania. Chociaż wiemy, że te ciała zostały jeszcze u schyłku XVIII wieku usunięte stamtąd, sprofanowane i wyrzucone.
0: Piramida w Rozdziałowie pokazuje, że historia regionu potrafi zaskakiwać. Za niepozornym wzgórzem kryje się opowieść o wpływowym rodzie, dawnych wierzeniach i miejscu, które od stuleci przyciąga uwagę mieszkańców. W kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci odwiedzimy następny niezwykły punkt na mapie naszego regionu. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Pogodzimy.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Są głosy, które słyszymy i myślimy, musi mieć minimum 40 lat. Głosy pełne melancholii, doświadczenia i dymu papierosowego. A co jeśli powiem wam, że głos, który za chwilę usłyszycie w naszym hicie odkurzonym, należał do 19-letniej debiutantki? Dziś cofamy się do 1988 roku i odkurzamy pewną zagadkę.

kiedy Brytyjka Tanita Tikaram wydała swój debiutancki album Ancient Heart, natychmiast stała się fenomenem. Był to jeden z tych rzadkich przypadków, gdy młody artysta osiąga międzynarodowy sukces z materiałem, który brzmi zadziwiająco dojrzale. Jej niski, dymny alt brzmiał, jakby przeżyła już 3 żywoty, a jej teksty stały się pożywką dla krytyków i fanów. Utwór Twist in My Sobriety to podróż przez enigmatyczne obrazy i frazy, które do dziś są interpretowane na dziesiątki sposobów. Sam tytuł Twist in My Sobriety, czyli wykrzywienie w mojej trzeźwości, sugeruje stan wewnętrznego zamętu. Tanita przyznała, że piosenka opowiada o poczuciu bycia wiecznym obserwatorem, o dystansie do świata i braku zaangażowania. Nie jest to piosenka o konkretnym romansie, ale o ciągłym obserwowaniu, jak inni przeżywają życie, podczas gdy ty sam stoisz z boku. Do tego dochodzi niezapomniane brzmienie, głęboki, jazzujący groove i ta smyczkowa, melancholijna melodia oboju. To właśnie te elementy sprawiły, że Twist in My Sobriety stał się ponadczasowym nastrojowym hitem i zaprzeczeniem cukierkowego popu lat 80. Piosenka tak dojrzała, że aż baśniowa. Hit, który udowodnił, że nie trzeba być starym, by brzmieć mądrze. No to co, odkurzamy Twist in My Sobriety i Tanita Tikaram w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku od 12.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama. Bonto.

0: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe, na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
0: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni. A następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
2: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
0: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
3: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
0: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i podtańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
6: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku. Ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Papet Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
5: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
7: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
5: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.
0: Jutro 18 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 24 na południu. Przeważnie słonecznie, ale miejscami może padać na północno-wschodnich krańcach i na południowych. A w czwartek z południa zacznie wkraczać do nas upalne powietrze.
4: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Przychodnia Dentado. Heum, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Dentado.pl.
0: Reklama.
3: Orton Radio. I wszystko gra.

0: newsy dnia.
1: Jest 19.30, Eliza Kudelska-Nowosad, witam ponownie. Zakładowe organizacje związkowe, w tym NSZZ Solidarność, zapowiedziały przeprowadzenie strajku ostrzegawczego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Akcja odbędzie się jutro i będzie elementem trwającego sporu zbiorowego dotyczącego wynagrodzeń oraz warunków pracy w instytucji. Protest ma mieć charakter dwugodzinny. Od 8 do 10 pracownicy w całym kraju mają odejść od stanowisk pracy. Związkowcy poinformowali o planowej akcji prezesa ZUS oraz skierowali pismo do premiera Donalda Tuska, wskazując na brak realnych efektów dotychczasowych rozmów i mediacji. W liście do szefa rządu przedstawiciele strony społecznej podkreślali, że ich wcześniejsze wystąpienia do przedstawicieli rządu nie przyniosły oczekiwanej reakcji. Zwracają także uwagę na brak porozumienia mimo prowadzonych rokowań. Strona związkowa domaga się podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1200 zł brutto dla każdego pracownika ZUS. Jak argumentują, obecne propozycje pracodawcy są niewystarczające wobec zakresu obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionych osób. ZUS zaproponował w odpowiedzi podwyżki na poziomie 220 zł brutto oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł brutto na pracownika. W związku z planowanym jutro protestem możliwe będą utrudnienia w obsłudze klientów.
2: W niektórych naszych placówkach na terenie całego kraju czas oczekiwania na obsługę klientów w tym terminie może się wydłużyć. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i by w miarę możliwości planowali wizyty 17 czerwca po godzinie 10. Zachęcamy też do korzystania z naszych elektronicznych usług portalu ZUS i aplikacji mobilnych.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Wczoraj w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów, które zaowocowało zmianami personalnymi w archidiecezji, w tym również w chełmskich parafiach. Na emeryturę przechodzi dotychczasowy proboszcz parafii pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w Chełmie, ksiądz kanonik Wojciech Jaroszyński. Na tym stanowisku zastąpi go ksiądz kanonik Witold Gonciarz, który do tej pory sprawował urząd parafii w Dorohusku. Do stanu emerytalnego został również przeniesiony ksiądz kanonik Andrzej Pyter, który był proboszczem parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Chełmie. W niej proboszczem zostanie ksiądz kanonik Tomasz Fidecki, który zarządzał parafią w Klasztowie. Nowe stanowiska objęli też dotychczasowi wikariusze w parafiach Rozesłania Świętych Apostołów oraz Chrystusa Odkupiciela. Księdzu Pawłowi Jakubczakowi powierzono urząd proboszcza parafii w Kraśniczynie, a księdzu Karolowi Mazurowi w Kamieniu. Zmiany czekają również kilku wikariuszy. Ksiądz Mikołaj Dudziński został odwołany z urzędu wikariusza w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie i skierowany na studia w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL. Został też mianowany duszpasterzem i koordynatorem duszpasterstwa akademickiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Urząd Miasta Chełm przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. To szansa na uhonorowanie zawodników, którzy swoją postawą i sukcesami rozsławiają miasta, a także trenerów, którzy stoją za ich sportowym rozwojem. Nagrody mogą otrzymać zarówno reprezentanci dyscyplin indywidualnych, jak i zespołowych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem o wyróżnienia mogą ubiegać się m.in. uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw Świata, Europy czy kraju, a także sportowcy, którzy ustanowili rekordy Polski, kontynentu lub świata. Pod uwagę brane są również inne wyjątkowe osiągnięcia sportowe o szczególnym znaczeniu. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej oraz rzeczowej. W przypadku nagród finansowych ich wartość może wynieść do 3000 zł brutto, natomiast rzeczowe mogą mieć wartość do 500 zł. Dodatkowo przewidziano wyróżnienia w postaci statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. związki i stowarzyszenia sportowe. Wnioski muszą zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe i być złożone w biurze obsługi interesantów w magistracie. Termin składania zgłoszeń upłynie 30 czerwca. Muzeum Ziemi Chełmskiej zainaugurowało konkurs plastyczny zatytułowany Inwazyjne gatunki obce. Ta inicjatywa jest skierowana do twórców indywidualnych i będzie rozstrzygana w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to osoby w wieku od 12 do 18 lat oraz druga osoby powyżej 18 roku życia. Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie przygotować jedną pracę plastyczną w formacie A3, wykonaną w jednej z trzech dopuszczalnych technik. To rysunek, malarstwo lub grafika. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub też przesłać do budynku działu przyrody muzeum w terminie do 24 września. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dwa dni później na stronie internetowej placówki oraz w jej mediach społecznościowych. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy. Wybrane dzieła trafią również na wystawę pokonkursową. Regulamin wraz z niezbędnym załącznikiem oraz szczegółowymi informacjami można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Ziemi Chełmskiej. I na koniec o laureatach regionalnego etapu konkursu Kobieta Przedsiębiorcza regionalnie z Ewą Wachowicz. W wydarzeniu uczestniczyły przedstawicielki 37 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z powiatów krasnostawskiego, chełmskiego i włodawskiego. Łącznie zaprezentowano 93 potrawy oceniane przez jury konkursowe. Zwycięstwo w kategorii powiatu krasnostawskiego przyniosły Gminnemu Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet w Fajsławicach kartofle z mączką z siemienia lnianego i zimnym barszczem. Jak podkreślają członkinie stowarzyszenia, to potrawa sięgająca dawnych, domowych tradycji, dzisiaj już niemal zapomniana. Drugie miejsce zdobyło koło z Rudnika za szare kluski kudłate, potrawę przygotowywaną według dawnych receptur, wymagającą czasu i cierpliwości, a trzecie miejsce przypadło kołu Górzanie z Krasnego Stawu za tradycyjną kaszę krasnostawską z kefirem. Wyróżnienie otrzymało także koło gospodyń wiejskich Bzite. Życzymy smacznej kolacji.
0: Puls dnia. Bon Ton Radio.

Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Reklama.

0: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
1: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
0: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i jej związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
2: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
0: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią. Jutro dość pogodnie, opady deszczu możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich i na południu Polski, a temperatura od 18 na północy do 24 stopni na południu. W czwartek od południa i zachodu wpływać będzie upalne powietrze. W piątek już 30 stopni.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104.9 FM.
4: Kikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach Radia Bonton.

Dzisiaj swoje 55. urodziny obchodziłby Tupac Amaru Shakur, którego z nami już z kolei nie ma za chwilę. 30 lat zresztą minie od jego tragicznej śmierci. I dzisiaj uznałem z tej okazji, że pochylimy się trochę nad jego dyskografią, nad jego postacią bardzo wyraźną, ale też nie ma co ukrywać kontrowersyjną. Janek Zieliński, witam was wszystkich w Peak Hour Rap Show. Zaczęliśmy sobie od utworu Same Song, Digital Underground. To była grupa, z którą na początku Tupac współpracował. Na początku jako taki raczej pracownik zakulisowy, z czasem przebił się na front grupy, w końcu też rapując na jej kawałkach. Na tym kawałku, który przed chwilą usłyszeliśmy, zadebiutował pod pseudonimem Tupac. To był początek lat 90. Niedługo później Tupac wydaje swój debiut Tupacalypse Now. Oczywiście tytuł w nawiązaniu do filmu Czas Apokalipsy. Ogólnie, żeby zrozumieć twórczość Tupaca, trochę trzeba też zrozumieć jego background, taki bardziej rodzinny, bo on się urodził jako syn pary aktywistów partii Czarnej Pantery, bardzo pro-czarnej partii walczącej o prawa czarnych w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko partii jako organizacji politycznej, ale także jako organizacji o charakterze takiej bojówki, takiej charakterze wręcz paramilitarnym. No i gdzieś tym Tupac przesiąkł tą polityką, sprawami społecznymi, wychowywany przez matkę, która wcześniej się rozwiodła z ojcem. Matka była bardzo ważną częścią jego życia, stąd też bardzo często podkreślał w swojej twórczości kwestie feministyczne. To w ogóle był jeden z takich pierwszych, popularniejszych raperów, który poruszał właśnie takie kwestie. Na Tupacalypse Now zresztą znalazł się jeden z jego popularniejszych kawałków, Brandy's Got a Baby. Storytelling o tym, jak młoda dziewczyna zachodzi w ciąży, no i jest odrzucona przez środowisko, no i następnie musi sobie z tym faktem sama jakoś radzić. Album wypełniony właśnie kwestiami politycznymi, kwestiami społecznymi, rasizmu, przemocy policji wobec czarnych. To jest właśnie ta część biografii Tupaca, gdzie on tworzy jednak ten hip-hop świadomy, ten hip-hop, który porusza takie tematy ważne społecznie.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama.
3: Ciekawa rap show.
4: Przed nami kolejny krążek Tupaka, drugi krążek Strictly for My N-Words w radiu Bonton, tutaj w Pick-up Rap Show. Jest to kolejny jego album. Tutaj jest to krążek wydany po jego występie w filmie Juice. On też jednocześnie rozpoczął karierę jako aktor i on też bardzo się wyraźnie tak dosyć odcisnął na tym filmie. Też w międzyczasie była dosyć taka głośna sprawa, gdzie ten jego album poprzedni, debiut, został skrytykowany przez ówczesnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Dana Quayla. Miało to związek ze sprawą pewnego morderstwa, gdzie jakby morderca, tak przynajmniej wynikało to z postępowania, gdzieś tam jakaś linia obrony weszła w ten sposób, że jakby tak go broniono, że jakby ten gościu był zainspirowany przez Tupaka, żeby w ogóle tego dokonać. No i gdzieś tam potem się to wszystko rozlało, przez co ten jego drugi album był już zdecydowanie bardziej hardkorowy.

Tutaj wchodzimy już w album w Peak Avatar Show, który zdaniem wielu jest najlepszym albumem Tupaka, Me Against the World. Jest to album, w którym Tupak troszeczkę bardziej się skupia na sobie. Dalej gdzieś z tyłu majaczy ten jego background. No i tutaj mamy bardzo dużo poruszonych tematów związanych chociażby właśnie z kwestiami przemocy policyjnej wobec

czarnych. Mamy też chociażby kwestię biedoty, no i też odsiadki bardziej, bo była sprawa związana z napadem na tle seksualnym. No i wtedy właśnie Tupac odszedywał. W ogóle ciekawostka, że z więzienia pomogła mu wyjść Jada Pinkett. Dzisiaj znana jako Jada Pinkett Smith, żona Willa Smitha. Zresztą nawet Tupac się jej oświadczył, ale no finalnie nic z tego nie wyszło. Mimo wszystko byli oni bardzo blisko ze sobą, byli bardzo zżyci i była to jedna z tych osób, która mu pomogła wtedy wyjść z więzienia. Była jeszcze druga osoba, ale do niej sobie jeszcze za chwilę w Pick Up Rap Show przejdziemy.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
1: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobolewski. Budka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
1: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
0: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6 zł. 10. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej $80 za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski. Między innymi pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
4: Złoty pierścień z diamentem. Taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
0: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowaliśmy sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2/3 ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów. Jutro od 18 do 24 stopni, sporo słońca, opady deszczu możliwe jeszcze na południu kraju i na północnym wschodzie. A od czwartku coraz gorętsze powietrze będzie do nas napływać z południowego zachodu. W piątek będzie tu już 30 stopni.
5: Radio i wszystko gra.

0: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
1: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
0: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
2: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
0: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
3: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
0: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
4: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Całkiem sporo pogodnego nieba, jutro opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie i na południu. A temperatura od 18 do 24 stopni. Będzie coraz cieplej. W weekend nawet 30. Takie upały mają potrwać do przyszłego wtorku.